0: Radio Jura. W kalendarzach piątek, to już 9 dzień października. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla Pomorza, dla powiatów wzdłuż wybrzeża. Wiatr w porywach może osiągnąć tam nawet około 100 km na godzinę, nad ranem niewykluczone burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także dla części Pomorza Zachodniego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlasia. W dwóch ostatnich alerty obowiązują do wieczora. Strażacy nie odnotowali jak dotąd żadnych poważnych zdarzeń. Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Co jeszcze ustalono? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z SAFE na Ukrainę.
3: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
2: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
1: Mieszkaniec Nowego Jorku postrzelony przez agenta służby migracyjnej ICE, poinformował o tym burmistrz miasta Zoran Mamdani. Ze wstępnych ustaleń wynika, że agenci ICE otoczyli samochód tej osoby, w którym znajdowała się razem z 5-letnim dzieckiem. Agenci oddali serię strzałów. Dziecko na szczęście nie odniosło obrażeń. Mamdani zapowiedział, że będzie żądać zakończenia wszystkich działań ICE w mieście. Z analizy CBS News wynika, że podczas drugiej kadencji Trumpa doszło do co najmniej 30 strzelanin z udziałem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa. Niektóre z nich były śmiertelne w skutkach. Szybkie wykrycie drona i śledzenie toru jego lotu. To potrafią nowatorskie polskie systemy, które opracowano nad Politechnice Łódzkiej. Jednym z nich jest system Dumbo. Można go zamontować na własnym bezzałogowcu i z powietrza monitorować obce urządzenie. System pozwala na tyle wcześnie wykryć drona, żeby odpowiednie służby miały czas na reakcję.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733-267-267.
0: Poranek może nie zaczyna się zbyt dobrze, bo jeszcze lokalnie pojawiały się słabe, przelotne opady deszczu, ale potem już za chmur wyglądać będzie słońce coraz śmielej. Nie zgadniecie, że w tej chwili na przykład w Lesku prawie 17 stopni, ale za to w Zakopanem tylko 7. W ciągu dnia no też 20 już nie zobaczymy, wprawdzie wynik dwucyfrowy, ale na poziomie maksymalnym w okolicach 14 stopni. No i chyba nic więcej nie będzie się pojawiało przez kilka najbliższych dni, no i wygląda na to, że ta jesień troszeczkę inne oblicze przybierze. Ciśnienie będzie zwariowało, biometr jest dzisiaj bardzo niekorzystny.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733-267-267.
7: To jest podsumowanie wiadomości z czwartku w Radiu Jura. Zarzuty w sprawie grupy przestępczej, która przejęła majątek wyższej uczelni w Częstochowie. Chodzi o przywłaszczenie praw majątkowych, oszustw na szkodę najemców nieruchomości i firm leasingowych oraz prania brudnych pieniędzy.
8: Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że w sierpniu 2023 roku grupa przestępcza w kancelarii notarialnej w Warszawie posłużyła się przerobionym dokumentem, z którego wynikało, że Tomasz S. został powołany do honorowej Rady Organizacji organu założycielskiego niepublicznej uczelni wyższej w Częstochowie. Umożliwiło to członkom grupy przejęcie władzy w tym organie założycielskim i w konsekwencji odwołanie z funkcji dotychczasowego rektora. W kolejnych latach członkowie grupy przywłaszczyli nieruchomości łącznej wartości około 29 milionów złotych oraz pieniądze znajdujące się na rachunkach bankowych w sumie 5,5 miliona złotych i około 300 tysięcy euro. Wprowadzeni w błąd co do praw własnościowych najemcy stracili około 4 milionów złotych. Kolejne 3,5 miliona złotych straciły firmy leasingowe, zawierając umowy dotyczące samochodów.
7: Wobec trzech osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych w wysokości od 200 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju. Wszystkim grozi do 25 lat więzienia. Częstochowski samorząd stanął w obronie lotniczej tradycji regionu. W przyjętym stanowisku Rada Miasta deklaruje pełne wsparcie dla przyszłości lotniska w Rudnikach. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, która wyraża poparcie dla zachowania obecnej funkcji lotniska oraz dalszego rozwoju Aeroklubu Częstochowskiego.
9: W opinii Rady Miasta zachowanie lotniczego charakteru tego miejsca w połączeniu z odpowiednim zagospodarowaniem terenów wokół niego stwarza szansę na przyciągnięcie inwestycji z sektora nowoczesnych technologii, logistyki, przemysłu lotniczego i około lotniczego, co może stać się mocnym impulsem dla rozwoju gospodarczego całej aglomeracji częstochowskiej. Jak podkreśla Rada Miasta w przyjętym stanowisku, lotnisko Rudniki to miejsce codziennej pracy i pasji wielu osób.
7: Choć sam obiekt leży poza granicami administracyjnymi Częstochowy, miejscy radni podkreślają, że od dziesięcioleci stanowi on niezwykle ważny punkt na mapie subregionu. O przyjętym stanowisku informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. To tutaj można szkolić swoje umiejętności i realizować pasję do sportów lotniczych.
9: Prowadzone są tutaj szkolenia pilotów samolotowych i szybowcowych oraz spadochroniarzy, działalność sportowa i edukacyjna, a także praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach związanych z lotnictwem. Jak wiadomo, w tym roku odbyły się tu szybowcowe mistrzostwa świata. Lotnisko było także areną Air Show Rudniki w obecnym i zeszłym roku. Stanowisko częstochowskich samorządowców jest reakcją na informacje dotyczące przyszłości części terenów lotniska Rudniki.
7: Historia lotniska w Rudnikach pozostaje nierozerwalnie związana z miastem i lokalnym środowiskiem lotniczym, dodaje Włodzimierz Tutaj. Stanowisko dotyczy problemów Aeroklubu Częstochowskiego, któremu właściciel terenu w tym roku wypowiedział umowę.
9: Dlatego częstochowski samorząd wyraził troskę o dalsze funkcjonowanie lotniska. Jak czytamy w stanowisku, przyszłość lotniska Rudniki powinna być przedmiotem spokojnego i konstruktywnego dialogu wszystkich zainteresowanych stron. Istotne jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli uwzględnić interesy właściciela nieruchomości, Aeroklubu Częstochowskiego, samorządów oraz mieszkańców Częstochowy i całego regionu. To także zachowanie ważnej części wspólnego dziedzictwa.
7: Podsumowuje rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Stanowisko jednogłośnie Rada Miasta przyjęła podczas ostatniego posiedzenia. Remont ogrodzenia największej częstochowskiej nekropolii wywołał ogromne emocje i falę pytań ze strony mieszkańców. Prace w obrębie zabytkowego muru na cmentarzu Kule przy ulicy Cmentarnej stały się powodem interwencji także naszych słuchaczy. Chodziło o wątpliwości odnośnie zabezpieczenia nagrobków w trakcie prac. Mariusz Osyra.
10: Zaniepokojenie wzbudziły głębokie wykopy wykonywane tuż przy podstawach nagrobków podpartych tymczasowo drewnianymi belkami oraz znalezione w rejonie robót fragmenty kości. Mieszkańcy pytają o stabilność grobów na terenie nekropolii, domagają się wyjaśnień. Pytania, czy nie doszło do naruszenia szczątków, skierowaliśmy i my do zarządcy cmentarza. Nasza redakcja skierowała też w tej sprawie oficjalne zapytania do częstochowskich służb. Jak usłyszałem od rzecznika prokuratury częstochowskiej, nie odnotowano zgłoszeń odnośnie nieprawidłowości przy remoncie muru. Żadne sygnały od częstochowian nie wpłynęły też na policję, jak przekazali nam policjanci z komisariatu numer 5 przy ulicy Czecha.
7: Październikowy powrót żaków na uczelnię to nie tylko wyścig po wpisy w indeksach, ale i start po zarobkowe zajęcie na lokalnym rynku pracy. Choć ogólnokrajowa stopa bezrobocia wśród osób w wieku do 24 lat wynosi 11%, czyli ponad 3 razy więcej niż w ogólnej grupie wiekowej, częstochowscy studenci udowadniają, że potrafią skutecznie łączyć naukę z zarobkowaniem.
11: Ja tak.
12: Ja też.
11: Również. To zależy. Zależy od tygodnia i od ilości nauki na studiach.
12: Podobnie.
11: Uważam, że jest ciężko to pogodzić. W szczególności zależy może też od pracy oraz od kierunków studiów. Również od planu zajęć oraz godzin, które tutaj są. No, studia dzienne niestety są nie zawsze tylko do popołudnia, lecz też pod wieczór zajęcia, więc ciężko jest to raczej pogodzić z pracą po południu czy tylko weekendowo.
12: Plan. Zawsze stara się go dopasować tak, żeby był po prostu zgodny ze mną i z tym, ile mam czasu. I zazwyczaj są to właśnie weekendy albo jakieś takie godziny mocno popołudniowe.
13: Daję dyspozycję, kiedy mogę przyjść i wtedy mi grafik wpisują albo i nie, więc u mnie też jest dobrze.
7: Z kolei pracodawcy z sektora przemysłowego podkreślają, że pierwsza praca musi być etapem podnoszenia kwalifikacji. Nie dla wszystkich studiowanie od pierwszego roku naturalnie łączy się z zajęciem zawodowym. Studentów pierwszego roku pytamy, czy próbują znaleźć też pracę, którą wpasują w swój plan wykładów i ćwiczeń.
12: Nie.
14: Uważam, że trzeba się skupić i mieć priorytet. Albo jedno, albo drugie.
15: Za dużo obowiązków na uczelni, za mało czasu.
16: Zgadzam się z tym.
14: Albo praca, albo studia.
15: Godziny mamy tak rozłożone, że nadal ciężko jest z czasem.
14: Próbowało się coś znaleźć, ale wiadomo, jak to teraz jest z rynkiem pracy. Ciężko pogodzić.
11: Nie zawsze się to zgadza i tak ze sobą. Są wyjątki, ale myślę, że w większości czasu jest to prawidłowo rozwiązywane.
7: Sprawdzaliśmy wśród częstochowskich żaków, czy udaje im się znaleźć pracę dorywczą zgodną z kierunkiem studiów, czy mają się każdego dostępnego na rynku zajęcia.
12: Studiujemy prawo, bardzo ciężko jest znaleźć kancelarię, która zatrudnia jeszcze studiujących, więc, że tak powiem, no ja nie pracuję w zawodzie, ale jestem bardzo zadowolona z tej pracy, mam super ludzi.
13: Nie pracuję w zawodzie, no ciężko znaleźć pracę. Z pracy czy zadowolona jestem? Jest okej.
11: Ja również nie pracuję w zawodzie, ponieważ również uważam, że ciężko jest znaleźć pracę jako student. Doświadczenie mimo wszystko też jest potrzebne. Dorabiam, mogło być zawsze lepiej.
12: A jak się staramy, no to wydaje mi się, że jakieś ogłoszenia na Facebooku, jakieś próby wysłania CV, no ale niestety jeszcze bez żadnych odpowiedzi.
7: Pierwszymi studenckimi doświadczeniami z pracą dzielili się dla Radia Jura studenci i studentki z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Powodzenia. Cały literacki świat wstrzymał w czwartek oddech. Szwedzka Akademia ogłaszała laureata Literackiej Nagrody Nobla, a w częstochowskich bibliotekach odżywa zainteresowanie mistrzami słowa. Tegoroczny werdykt zbiega się z wyjątkową rocznicą, mówi Ilona Kowalska z działu promocji biblioteki w Częstochowie.
17: 3 października w tym roku minęło 30 lat, odkąd tę nagrodę otrzymała poetka Wisława Szymborska. Jak zawsze lista kandydatów jest bardzo długa, ale Akademia Noblowska lubi zaskakiwać i do końca nie wiadomo, kto tę nagrodę otrzyma. Mamy kandydatów z krajów takich jak Ruanda, Meksyk, Palestyna, Stany Zjednoczone. Ja od lat trzymam kciuki za pisarkę amerykańską, eseistkę, poetkę Joyce Carol Oates.
7: Jak zauważają częstochowscy bibliotekarze, każde ogłoszenie nowego noblisty wywołuje w naszym mieście falę czytelniczego zainteresowania. Fani książki chętnie wracają do specjalnej półki z dziełami noblistów. Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej czy Olgi Tokarczuk.
18: Zawsze przy ogłoszeniu laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, zaraz na drugi dzień przychodzą czytelnicy, pytają. My nieraz jesteśmy zaskoczeni nazwiskiem, na przykład mamy tylko jedną pozycję, ale to wtedy jest szybka akcja dokupywania tytułów. Też mamy z poprzednich lat.
19: Półeczka noblowska się pojawia?
18: Pojawia się półeczka noblowska, zawsze są zapytania o takie pozycje.
7: Dodaje Agnieszka Katolik, kierownik wypożyczalni Biblioteki Publicznej imienia doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie, a literacki Nobel 2026 powędrował do kanadyjskiej poetki Ann Carson. Rozwiązywanie sporów bez udziału sądu i szansa na porozumienie to zalety stale propagowanej mediacji. Jak zwykle jesienią o tym pozasądowym rozwiązaniu przypominać będą w mieście mediatorzy, sędziowie i kuratorzy. Mariusz Osyra o obchodach Tygodnia Mediacji w Częstochowie.
10: Od 12 do 16 października Sąd Okręgowy wspólnie z Sądem Rejonowym, a także Urzędem Miasta organizują w Częstochowie cykl wydarzeń promujących polubowne metody wypracowywania kompromisów poza salą sądową. W programie znalazły się m.in. konferencja naukowa w Sądzie Okręgowym planowana 12 października, do tego salonik mediacyjny dla środowiska prawniczego oraz spotkanie w sali konferencyjnej magistratu 3 później podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ten przypada 15 października. Przez cały tydzień w godzinach od 9 do 15 mieszkańcy będą mogli też skorzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów.
0: Witajcie w ten piękny piątkowy poranek. Rozpoczynamy spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry. Ten poranek spędzimy wspólnie.

0: 18 minut po szóstej.
1: Sofia, gdzie jesteś?

0: tak jest, bo piątek, piąteczek, piątunio w kalendarzach, 9 dzień października się nam pojawił, to już 282 dzień roku, powoli zaczynamy patrzeć na koniec roku, on gdzieś tam na horyzoncie majaczy. Słońce jeszcze nie wzięło się do pracy, ma zamiar wstać dzisiaj 10 minut przed godziną 7. Ha, temu się powodzi. Zacznie zachodzić 5 minut przed godziną 18, a to oznacza, że dzień potrwa 11 godzin i 5 minut. A tak dla beki powiem, że dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 23 minuty. Wyobraźcie sobie, co to będzie w grudniu. Światowy Dzień Jaja dzisiaj. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Jest także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No tak, jak się list napisze, trzeba włożyć do koperty, zaadresować, przykleić znaczek, udać się na pocztę i wysłać. Albo po prostu wrzucić do skrzynki. Na wysyłanie życzeń dla dzisiejszych solenizantów chyba troszeczkę za późno, mówimy o tej tradycyjnej formie, ale SMS-ka można posłać. Na liście solenizantów Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, także Aaron, Sybilla, Abraham, Bożdar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz i Bożdar. Bożydar, Bożdar, ależ tutaj namieszane dzisiaj jest.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia.

0: Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: No i zmieniła nam się aura. W Częstochowie wieczór i noc pod znakiem deszczu. Te opady już nie powinny się w ciągu dnia pojawiać. Nawet za chmur wyglądać będzie słońce, ale to nie oznacza, że zrobi się ciepło. Szok termiczny przeżywamy po wczorajszych 20 kilku w niektórych miejscach. Dzisiaj ledwie 12-13 taką temperaturę dla Częstochowy zapowiadają synoptycy. Jutro wprawdzie do 16, ale sobotnie popołudnie to również spotkanie z deszczem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Nie wiem, czy zauważyliście i zwróciliście uwagę, ale w internetach o niczym innym się nie mówi, niczego innego się nie je jak pizzę. U nas ten temat się w ogóle nie pojawił. Nie wiem, nie jadłem tej słynnej. Dzisiaj miłośnicy tenisa ziemnego będą mieli spory dylemat. Hubert czy Iga? Iga czy Hubert? Podobno w tym samym czasie mają rozgrywać swoje mecze. Kibicom będzie ciężko. Trzymamy niezmiennie kciuki za naszych sportowców i miejmy nadzieję, że oboje awansują, choć pan Hubert dzisiaj z Nowakiem Dżokowiczem mecz ma. O i będzie się działo.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
2: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
3: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
3: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
3: Częstochowa ulica Krotka 26. W bramie.
4: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com. Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Przed nami weekend. Jak będzie wyglądał pogodowo? O tym na pewno sobie jeszcze będziemy opowiadali w naszym porannym programie. Za kilka chwil skupimy się na najważniejszych wydarzeniach, bo zbliżamy się do godziny 7:00, a o każdej pełnej godzinie u nas oczywiście najważniejsze wiadomości.
1: Poranne wiadomości Radia Jura. W nich komitet referendalny w Częstochowie ze specjalnym happeningiem informacyjnym dla mieszkańców Częstochowy. Pora też na wyniki w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Podzielił się nimi magistrat. Będziemy mówić też o tym, co podczas najbliższego weekendu. Mariusz Osyra, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
8: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
11: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
12: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
13: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
14: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
15: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
16: Panorama Business Park, Okulickiego, pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
17: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: Po reklamie.
27: Dziś piątek, to 9 dzień października, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Częstochowa, Mariusz Osyra. Komitet referendalny wczoraj, przed jeszcze datą głosowania w referendum, które przypada 25 października, przygotował happening informacyjny dla mieszkańców pod szyldem Aleja Częstochowskich Gwiazd. Wizerunki lokalnych polityków z kwotami ubiegłorocznych zarobków z ich oświadczeń majątkowych umieścił w Alei Najświętszej Maryi Panny. Wszystko dla szerokiej wiadomości częstochowian.
28: Są tam prominentni politycy właśnie lewicy i kolegów lewicy, sympatyków, którzy od lat migrują między miejskimi spółkami i zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, w mojej ocenie nie mając do tego żadnych kwalifikacji.
29: Wreszcie uczciwa propozycja. Człowiek o kręgosłupie moralnym.
28: 191 907 zł 66 groszy. Jest to jedna z mniejszych kwot. Trzyma się bardzo mocno tego stołka. Tego stołka nie puści. To jest tego pokroju polityk, radny i człowiek. Przejdźmy dalej.
1: Mówił pełnomocnik Komitetu Referendalnego Marcin Nocoń. Happening będzie też do obejrzenia w kolejnych dniach w centrach handlowych na terenie miasta. W tej sprawie zajrzyjcie na naszą stronę w internecie.
30: www.radiojura.pl.
1: Pora też na wyniki w nowej edycji budżetu obywatelskiego. W Częstochowie mieszkańcy zdecydowali o tym, jak przeznaczyć 11 700 000 zł. W głosowaniu ponad 22,5 tysiąca mieszkańców wskazało dokładnie 98 projektów. Wśród nich jest oczekiwana budowa boiska piłkarskiego dla Jurajskich Wilków, miejsce spotkań Limanka, czy doposażenie cyfrowe dla szkół i dostęp do e-booków. Frekwencja jednak mogłaby być wyższa.
31: Mamy około 12%. Przede wszystkim mało. 1 000 000 zł dla w istocie klubu Raków na działanie integracyjne na stadionie. To mówimy o tych dużych, ale są i malutkie, bardzo fajne, na przykład dostęp do darmowych e-booków, audiobooków. To jest nawet obserwacja nieba, sympatyczne zadanie i zadania rewitalizacyjne. W tym roku właśnie wprowadziliśmy, ułatwią naszym mieszkańcom spędzanie atrakcyjne, rekreacyjne czasu.
1: Wśród pomysłów dzielnicowych nie zabrakło kreatywności, podkreśla wiceprezydent Zdzisław Wolski. Faktycznie na Mirowie powstanie punkt obserwacji nieba, na Parkitce miasteczko zagadek. Radio Jura poleca jeszcze weekendowe zaproszenia, gdzie warto być w kolejnych dniach. Po wiosennym otwarciu w Rybnej przyszedł czas na wielkie jesienne pożegnanie sezonu motoryzacyjnego. Ze swoimi zabytkowymi pojazdami, ale też błyszczącymi motocyklami żegnają się uczestnicy tego sezonu. Można się przyłączyć i warto to zrobić. To zarazem rodzinny piknik z udziałem klasyków. Zapraszamy, zajrzyjcie na ulicę Równoległą w Częstochowie już w najbliższą sobotę. Więcej w internecie, do tematu wrócimy. Teraz wieści z kraju i ze świata.
32: Po kolejnym ataku w szkole szef MSWiA zapowiada wzmożone patrole policji wokół placówek.
33: Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówek.
32: Przypominamy, 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach koło Wyszkowa zaatakował wczoraj ostrym narzędziem 3 osoby. Dyrektora, nauczycielkę oraz woźną.
33: Dyrektor obezwładnił tego napastnika, ale ataku nie przeżyła 37-letnia woźna, której nie udało się uratować mimo reanimacji. Nastolatek został zatrzymany przez policję. Motyw jego działania nie został dotychczas podany.
32: Dzień wcześniej w Ostrołęce, także na Mazowszu, 19-latek przy pomocy noża zaatakował 9 osób. Jak poinformował prokurator krajowy, 19-latek miał dodatkowo wnieść do budynku domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. Będzie nocna prohibicja na terenie całego kraju. Od 1 stycznia nie kupimy w sklepach alkoholu między 22 a 6 rano.
33: Sejm wieczorem uchwalił ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
32: Oprócz prohibicji wprowadzono także zakaz reklamy alkoholu i podniesie cenę za sprzedaż napojów z procentami.
33: Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów. Przeciw było 9, od głosów wstrzymało się 4.
32: Władze Arlington pod Waszyngtonem pozwały administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, próbując zablokować budowę Łuku Triumfalnego.
33: Zgoda na rozpoczęcie prac przy tym obiekcie może być wydana już w listopadzie. Łuk Trumpa ma stanąć nad Potomakiem między mauzoleum Lincolna a cmentarzem narodowym w Arlington.
32: Budowla według Trumpa ma upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.
33: Ma być to patriotyczny pomnik, który uczci amerykańską historię i służbę żołnierzy. premierze. Projekt ma być inspirowany oczywiście paryskim łukiem triumfalnym, 76 metrów wysokości. Na szczycie znajdzie się złota. Oczywiście, statua wolności.
32: Strzeżona przez 4 złote, a jakże lwy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
27: No i zmieniła nam się aura. W Częstochowie wieczór i noc pod znakiem deszczu. Te opady już nie powinny się w ciągu dnia pojawiać. Nawet za chmur wyglądać będzie słońce, ale to nie oznacza, że zrobi się ciepło. Szok termiczny przeżywamy po wczorajszych 20 kilku w niektórych miejscach. Dzisiaj ledwie 12-13 taką temperaturę dla Częstochowy zapowiadają synoptycy. Jutro wprawdzie do 16, ale sobotnie popołudnie to również spotkanie z deszczem.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
6: Dzień dobry, w piątek. No i jeszcze trzeba było wstać, ale przyznacie, że dziś łatwiej, prawda?
27: No tak, w stronę weekendu idą z wami
6: Ewelina Kraczek
27: i Marek Moc.
6: Zapraszamy.
4: Radio Jura.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Pamiętaj mnie.
1: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. 9 dzień października. Cóż tam w horoskopach napisano?
2: Wodniku, ktoś podsunie ci pomysł, który na początku wyda się szalony, ale warto go rozważyć. Wieczorem odezwij się do osoby, z którą zawsze masz o czym pogadać.
1: Byk, dziś uda ci się załatwić coś, co od dawna odkładasz na później. W nagrodę pozwól sobie na małą przyjemność. Nie wszystko musi być praktyczne.
2: Skorpionie, zanim uznasz, że ktoś robi ci na złość, spokojnie zapytaj, o co chodzi. Jedna rozmowa może oszczędzić ci całego dnia niepotrzebnych nerwów.
3: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: To piątkowy poranek, a o tej porze pytamy, jaką moc daje wam poranna kawa? A to pytanie zadajemy wam od poniedziałku.
2: Ola napisała: kawa, zbawienny napój rano i nie tylko. Ja po kawie z leniwca staje się strusiem, pędzi wiatrem. Kawa daje moc Wonder Woman, a w jednej chwili mam moc człowieka orkiestry.
1: Tyle możliwości, wystarczy jeden kubek. A jak działa na was? Opiszcie to w formularzu na naszej stronie w konkursie Moc Porannej Kawy.
2: Do wygrania jeszcze dzisiaj kawa ziarnista od firmy Olsema i bon na zakupy w sklepie olsema.pl.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i po

0: Pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego, 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
3: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
4: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
3: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
4: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
3: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: www.traktom.pl.
3: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Poranek może niezbyt piękny w Częstochowie i w całym regionie, ale za to po południu już powinno być miło i sympatycznie. Coraz więcej słońca, zapowiadają synoptycy. Tak pod koniec obecności słońca na niebie zrobi się naprawdę pogodnie. No i tej wersji trzymać się będziemy. Zresztą już przed południem powinniśmy poczuć pierwsze promienie słońca. No nie grzeje to słoneczko dzisiaj i nie będzie grzało zdecydowanie. 13 stopni dla Częstochowy maksymalnie zapowiadają synoptycy. Jutro wprawdzie 16 stopni, ale w sobotę późnym popołudniem i wieczorem znów możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: to piątkowy poranek z Radiem Jura.
1: A my planujemy z wami dzień i weekend. W Częstochowie dziś rusza festiwal Trzy razy Różewicz. Na początek czytanie performatywne aktorów Teatru Mickiewicza i wystawa malarstwa, a do poniedziałku także filmy, spotkania autorskie i spektakle warszawskich teatrów Studio i Polonia. Szczegóły na stronie festiwalu.
0: A jeśli po całym tygodniu macie ochotę się ruszać, o 18 w Gaudę Mater potańcówka Złota Era Disco. Największe przeboje lat 70. i 80. Dyskotekowe światła i okazja, żeby po prostu potańczyć.
1: Nawet jeśli kroki będą się trochę mylić, to refreny z pewnością nie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
10: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
9: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
10: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
9: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
11: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
12: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces twojego biznesu.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Tato, z czego były pierwsze książki?
16: Z glinianych tabliczek?
15: To jak wtedy zaginali rogi?
17: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Myślałem, ale...
1: To piątkowy poranek, a my po godzinie 8 sprawdzimy, z kim świętują dzisiejsi jubilaci i przypomnijmy czasy, gdy na wiadomość czekało się przy skrzynce, a nie z telefonem w ręku. Wcześniej wiadomości. Zapraszamy.
2: Dziś sąd przesłucha 15-latka, który wczoraj z nożem rzucił się na pracowników szkoły, do której uczęszczał. Zginęła woźna, dwie osoby są ranne. Będzie więcej patroli policji po tragicznych wydarzeniach w placówkach oświaty w całym kraju. Takie patrole także w Częstochowie. Wracamy dzisiaj do gry RKS kontra GKS. Znów na swoim boisku. Mariusz Osyra, zapraszam.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
6: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
9: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
8: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
9: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex. Oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
10: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
1: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: aplikacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 9 dzień października, na zegarach godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Na początek ważne informacje. Po tragedii w Ostrołęce i Podwyżkowem zapowiadana jest większa obecność mundurowych w szkołach, również w Częstochowie. W całym regionie ruszyły wzmożone patrole policji. Wszystko w reakcji na tragiczne wydarzenia w placówkach oświaty w kraju. Komenda Główna oraz szef MSWiA podjęli decyzję o natychmiastowym wzmocnieniu działań. Chodzi o prewencję, która trwa od 8 października. Dzielnicowi funkcjonariusze patroli mają rutynowo i po uzgodnieniu z dyrektorami pojawiać się bezpośrednio w szkołach co najmniej raz dziennie. Służby zwracają szczególną uwagę na otoczenie budynków i osoby, których zachowanie może stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pedagogów.
0: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Teraz pozostałe wiadomości. Możemy po reprezentacyjnej przerwie znów poczuć emocje piłkarskie na częstochowskiej Limance, gdzie Raków wraca do gry w roli gospodarza. Podejmujemy w piątkowy wieczór GKS Katowice w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Czerwono-niebiescy są gotowi do walki o kolejne punkty, zapewniał na przedmeczowej konferencji nasz szkoleniowiec Tomasz Kaczmarek.
4: Powiem szczerze, dla nas trenerów bardzo nietypowa przerwa, bo dwa pełne tygodnie. Trochę inna sytuacja. Zawodnicy zjeżdżają się, wracają w tym tygodniu. Pierwsi zawodnicy wrócili już w ostatni piątek, czyli z kadry młodzieżowej U20. W tym tygodniu od poniedziałku zjeżdżali się zawodnicy. Wrócił ostatni Didi Gaucho z Afryki, z Angolii. Jedni grali więcej, inni grali mniej.
3: Bramy obiektu zostaną otwarte w piątek o 18:30. Klub zachęca kibiców do wcześniejszego przybycia i przywdziania barw klubowych. Pierwszy gwizdek sędziego usłyszymy dokładnie o 20:30.
0: Radio Jura poleca.
3: Przyszedł czas też na wielkie jesienne pożegnanie sezonu motoryzacyjnego. To już sygnalizowaliśmy. Można się przyłączyć i warto to zrobić. Tym razem to piknik rodzinny z udziałem klasyków, aut tuningowanych i motocykli. Zajrzyjcie na Równoległą w Częstochowie już w najbliższą sobotę.
5: Zlot motoryzacyjny i zakończenie tego sezonu. Na imprezie będzie można podziwiać różne samochody tuningowe, motocykle, całą wystawę klasyków, jak i wspólnie spędzić czas z miłośnikami motoryzacji. Będą grupy z Łodzi, z Katowic, z Dąbrowy Górniczej, z Krakowa, także kilka tych ekip przyjedzie. Spodziewamy się dużej ilości samochodów. Piknik rodzinny. Można u dzieci zaszczepić pasję do motoryzacji, zobaczyć wiele starszych samochodów. Będzie też motoryzacja amerykańska.
3: Jak zapowiada Kamil Gondro, piknik ze zlotem samochodowym startuje o 14:00 pod szyldem REF Road Elite Veteran. Pojawią się symulatory wyścigowe, strefa car audio, konkursy, muzyka oraz DJ. Będzie zakątek z food truckami. Ważnym wątkiem jest też temat bezpieczeństwa drogowego.
0: www.radiojura.pl.
3: Więcej wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Sąd rodzinny i nieletnich w Warszawie przesłucha dzisiaj sprawcę ataku nożem na pracowników szkoły w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu.
7: 15-latek zabił tam 37-letnią woźną. Dwie kolejne osoby zostały ranne. Sprawca ataku ostatnią noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Jest to były uczeń szkoły, w której doszło do ataku.
6: I właśnie przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach o poranku jest Michał Dobrołowicz.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Michale, 15-latek złożyć ma dzisiaj kolejne zeznania.
8: Tak, to wydarzy się w najbliższych godzinach i znaczenie tego, co powie, będzie bardzo duże. Między innymi na tej podstawie sąd podejmie decyzję, czy 15-latek będzie odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła, czy jest na tyle dojrzały emocjonalnie. Tu niezbędna będzie opinia biegłych.
7: Michale, a jak teraz wygląda okolica tej szkoły, w której doszło do ataku?
8: Jest wyjątkowo jak na piątkowy poranek, pusto i spokojnie. Pusty dziedziniec przed szkołą, pusty plac zabaw, puste boisko, silny wiatr o tej porze. Sam budynek jest zamknięty, światła w tej chwili zgaszone, lekcje dziś w całej gminie Wyszków są odwołane. Podobnie jest też w pojedynczych innych szkołach na Mazowszu. Tutaj obok budynku szkoły od godziny od 6:00 otwarty jest sklep spożywczy. Ja tam przed chwilą zajrzałem i tam pracownicy wspominają kobietę, która tu została zamordowana.
9: Ja no w ogóle dojść do siebie jeszcze nie mogę po tym wczorajszym. Dla mnie to jest po prostu tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że no nie, to po prostu nie wiem co powiedzieć, no.
8: A tak, w szkole tutaj w okolicy Wyszkowa to, jak mówiliście, kolejne takie zdarzenie w ostatnich dniach na Mazowszu. Przedwczoraj 19-latek zaatakował nożem w zespole szkół w Ostrołęce. Mężczyzna wieczorem usłyszał zarzuty, a dzisiaj powinna zapaść decyzja o jego tymczasowym areszcie.
6: Jednocześnie w sierpcu także na Mazowszu policja zatrzymała 17-latka, który planował zaplanował atak w swojej szkole.
7: Policja potwierdziła wczoraj, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wezwaniu. Ten trop sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Wieczorem policja zatrzymała domniemanego autora nagrania opublikowanego w sieci, na którym sztuczny głos zapowiada kolejny atak, tym razem na liceum w Przasnyszu. Silny wstrząs w kopalni Budryk w Ornontowicach w województwie śląskim.
7: Nie ma informacji o ewentualnych poszkolowanych. Marcin Buczek, kiedy doszło do tego wstrząsu?
10: Do wstrząsu doszło przed 22. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, przerwano pracę. Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych, ani o ewentualnych uszkodzeniach. I to zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Ale wstrząs miał dużą siłę. Odczuli go mieszkańcy co najmniej kilku miast aglomeracji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Poranek może niezbyt piękny w Częstochowie i w całym regionie, ale za to po południu już powinno być miło i sympatycznie. Coraz więcej słońca zapowiadają synoptycy. Tak pod koniec obecności słońca na niebie zrobi się naprawdę pogodnie. No i tej wersji trzymać się będziemy. Zresztą już przed południem powinniśmy poczuć pierwsze promienie słońca. No nie grzeje to słoneczko dzisiaj i nie będzie grzało zdecydowanie. 13 stopni dla Częstochowy maksymalnie zapowiadają synoptycy. Jutro wprawdzie 16 stopni, ale w sobotę późnym popołudniem i wieczorem znów możliwe słabe przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
14: Dzień dobry, w piątek. Na to gramy dla tych, którzy już na nogach.
2: No i dla tych, którzy jeszcze pod kołdrą. Trochę zazdrościmy.
14: Tak troszkę, troszeczkę. Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
14: Gramy.
0: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 5.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: 9 dzień października to piątek. Jeśli dziś obchodzicie urodziny, macie naprawdę artystyczne towarzystwo. Agnieszka Osiecka, John Lennon, Tadeusz Różewicz, a także Bella Hadid.
0: No, a Lennon dostał wyjątkowy prezent na swoje 35. urodziny. Tego samego dnia urodził się jego syn.
1: Według horoskopów dzisiejsi jubilaci to towarzyskie wagi z poczuciem sprawiedliwości, dobrym gustem i drobnym kłopotem z podejmowaniem decyzji.
0: No to wszystkiego najlepszego. Do tematu świętowania wracamy już za chwilę.
2: Radio Jura.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: 9 października, kalendarz przypomina to Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No, pamiętacie pisanie listów? Kartka, długopis, koperta i trzeba było wiedzieć, gdzie ktoś mieszka, a nie tylko jaką nazwę ma w telefonie.
0: Do tego znaczek i spacer do skrzynki. Wysłanie wiadomości wymagało trochę więcej ruchu niż przesunięcie kciukiem.
1: To co? To może z okazji święta warto do kogoś napisać?
0: Tak, tylko potem nie wysyłajcie po 5 minutach SMS-a. Doszło?
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: Zapraszamy!
1: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w... Jedziesz swoim Porsche.

0: Wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
5: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie! W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Gliny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Warunki biometeo w Częstochowie i w całym regionie dzisiaj raczej nie najlepsze, bo tak, ciśnienie nam spadało, teraz rośnie, w tej chwili wynosi 1012 hektopaskali, a po południu znowu zacznie spadać. No to nie jest miła mieszanka. Do tego dochodzi dość silny i porwisty wiatr wiejący z zachodu, który będzie obniżał odczuwalną temperaturę. No tutaj też szału nie będzie, przypomnę, po południu maksymalnie do stopni 13.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Gliny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Kawa już jest, ale przydałoby się jeszcze dobre towarzystwo. Kinga napisała do nas: poranna kawa to mój obowiązkowy rytuał, szczególnie w pracy. Najlepiej smakuje w towarzystwie moich najlepszych koleżanek Justyny i Mileny, bo czasami nie chodzi tylko o samą kawę, tylko o ludzi, z którymi można ją wypić.
2: No tak, pozdrawiamy całą trójkę. A wam jaką moc daje poranna kawa? Wypełnijcie formularz na naszej stronie w konkursie Moc porannej kawy.
1: Czekają kawa ziarnista firmy Olsema i bon na zakupy w ich sklepie internetowym. I pamiętajcie, odbierajcie telefony, bo mogę zadzwonić właśnie do was.
2: Kawę zapewniamy, ekipę do wspólnej przerwy dobieracie sami.
0: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
6: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
5: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
6: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
5: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Poranek 9 października, czas pędzi. Po 9 wyłowimy coś ciekawego z sieci i opowiemy o liście, którego podróż zasłużyła na miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. A za chwilę zapraszamy Was na wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Część szkół na Mazowszu odwołuje lekcje w związku z serią ataków, do których doszło w szkołach. W wiadomościach Radia Jura wracamy do tego tematu. Będzie także apel z częstochowskiego magistratu o spokój w placówkach oświatowych. A tymczasem przed nami kolejne emocje Naa Limanowskiego. Raków zagra dziś z GKS-em Katowice. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
6: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
5: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
6: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
5: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
6: Profesjonalny montaż i serwis.
5: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
6: Sinbud.pl.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła! O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy! 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja, oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
13: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Po reklamie.
18: Na zegarach już godzina 9, a my w piątkowy poranek zapraszamy Was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Na początek wiadomości o 9:00 apel o spokój w szkołach, także z miasta, jak czytamy w komunikacie. W związku z pogłoskami o rzekomym challenge'u pojawiającymi się w przestrzeni medialnej, Urząd Miasta zapewnia, że pozostaje w kontakcie z Komendą Policji oraz innymi służbami. Dzisiaj w szkołach obecne są patrole Policji, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej, zarówno umundurowane, jak i po cywilnemu. W ślad za komunikatem polskiej policji jest apel o spokój, rozsądek i niepowielanie niesprawdzonych przekazów oraz korzystanie wyłącznie z wiarygodnych i oficjalnych źródeł informacji. Temat ten wróci w części z kraju i ze świata. Teraz pozostałe informacje.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Studenci wracają na uczelnie. W mieście znów widać większy powakacyjny ruch pieszych. Nie zapominajcie, aby odwiedzać Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jesień też oznacza spore zapotrzebowanie na życiodajny lek, który mogą dać jedynie sami honorowi dawcy. Częstochowski Klub Honorowych Dawców Krwi Legion przypomina, że krew to jedyny lek, którego nie da się wyprodukować. W wielu przypadkach jest ona jedynym możliwym ratunkiem.
17: Leczenie, które powoduje to, że spada nam poziom hemoglobiny, czy też długotrwałe leczenie, czy właśnie w jakiś wypadek, gdzie jesteśmy zranieni i mamy duży ubytek krwi, no to w tych wszystkich przypadkach nie da się tego zrobić w inny sposób, jak po prostu dokonać transfuzji krwi i uzupełnić ten niedobór w organizmie. W samym dniu oddania krwi trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść śniadanie, nie przychodzić na czczo, bo tej krwi z naszego organizmu upłynie sporo więcej niż podczas oddawania krwi do badań. Jest to 450 ml i organizm musi mieć z czego uzupełnić te braki. Należy pamiętać o tym, żeby się dobrze nawodnić, dzień wcześniej wypić minimum 2 litry wody lub więcej.
1: Mieszkańcy naszego miasta mogą oddawać ten cenny dar od poniedziałku do soboty w częstochowskim punkcie przy ulicy Kopernika 38. Przed wizytą warto pamiętać o wodzie, lekkim posiłku i zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości z numerem PESEL. Instruował potencjalnych krwiodawców Piotr Gajda. Legion w Częstochowie współpracuje na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej ze Stowarzyszeniem Częstochowskie Amazonki.
3: Sport w Radiu Jura.
1: Przed nami kolejne emocje na Limanowskiego, gdzie Raków wraca do roli gospodarza. W ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie dziś GKS Katowice. Czy trener Tomasz Kaczmarek może liczyć na cały zespół i czy wszyscy piłkarze są w pełni formy?
19: Co do zawodników, którzy zostali tutaj, no to pod takim względem bardzo ważny okres dla mnie jako dla trenera, żeby poznać, przepracować zespołem ten okres. Także dwa takie naprawdę pełne mikrocykle. Do mojej dyspozycji są jeszcze dwa znaki zapytania, które muszę skonsultować z zespołem medycznym. Jest bez większych niespodzianek. Sytuacja jest taka, że tutaj nie ma czasu. To nie jest teraz okres przygotowawczy. Na pewno pod tym względem ten okres był bardzo wartościowy, bo naprawdę mogliśmy trochę rzeczy zmienić, trochę rzeczy przedyskutować, przepracować.
1: Dodaje szkoleniowiec częstochowskiego Rakowa Tomasz Kaczmarek. Bramy obiektu zostaną otwarte o 18:30, a klub zachęca kibiców do wcześniejszego przybycia i przywdziania barw klubowych. Rozgrzewka zawodników o 20:00, z kolei pierwszy gwizdek o 20:30. Dla częstochowskiej drużyny to kluczowe starcie w walce o poprawę miejsca w tabeli. W Radiu Jura pora na doniesienia z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
20: Część szkół na Mazowszu odwołuje dzisiaj lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek.
21: Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa, z miejscowości Leszczydł Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
20: Tuż obok miejsca tego ataku, przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydle Nowinach, od rana jest Michał Dobrołowicz.
21: Michale, dzień dobry. W których szkołach lekcje są odwołane?
22: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych informacji o realnym jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych. Tutaj, w okolicy Wyszkowa, właśnie teraz po 8:00 powinny zaczynać się lekcje, ale dzisiaj w szkole jest oczywiście pusto, cicho. Na furtce jest czerwona taśma. Tutaj do szkoły już, zgodnie z zapowiedzią MSWiA, przyjechał patrol policji, a obok do pracy w okolicy dojeżdżają mieszkańcy.
23: No każdy jest przerażony taką sprawę. No.
24: Strach jest na pewno jakaś. Obawa też jest, żeby się to nie powtórzyło. No i dobrze, że te patrole są, że tym ludziom pomagają, bo to dotyczy małej miejscowości Taleszczydu, tak? To nie jest taka duża. Tylko to był uczeń naszej szkoły. To jest jeszcze uczeń naszej szkoły, gdzie go wszyscy znali. Nikt by się nie spodziewał czegoś takiego, tak?
22: Ten były uczeń szkoły, sprawca śmiertelnego ataku, dziś ma stanąć w Warszawie przed Sądowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich.
21: Policjanci ze Szczytna przesłuchują natomiast 16-latka, którego zatrzymali 2 godziny temu.
20: O tym zatrzymanym mówi nam podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik Warmińsko-Mazurskiego. Mazowieckiej Policji.
0: Jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków w jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
21: Groźby 16-latka miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej. Czekamy na nowe informacje w tej sprawie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
18: Warunki biometeo w Częstochowie i w całym regionie dzisiaj raczej nie najlepsze, bo tak, ciśnienie nam spadało, teraz rośnie, w tej chwili wynosi 1012 hektopaskali, a po południu znowu zacznie spadać. No to nie jest miła mieszanka. Do tego dochodzi dość silny i porwisty wiatr wiejący z zachodu, który będzie obniżał odczuwalną temperaturę. No tutaj też szału nie będzie, przypomnę, po południu maksymalnie do stopni 13.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
6: Weekend już chodzi nam po głowie, ale jeszcze trochę.
18: No i przy tym jeszcze trochę są z wami
6: Ewelina Kroczek
18: i Marek Moc.
6: Zapraszamy.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54. Ja.

0: To piątkowy poranek z Radiem Jura.
1: A z sieci wyławiamy dziś Częstochowę we mgle. Na naszym radiowym Facebooku zdjęcie jesiennych alei, a na pierwszym planie ławeczka marka Torebeczki. W tle mgła taka gęsta.
0: Słuchacz Marek skomentował bardzo poetycko. Mgliste poranki mają w sobie niezwykły urok, jakby świat na chwilę zwalniał. A Irena zauważa, a on ciągle siedzi na ławeczce, jakby na kogoś czekał.
1: No i może to jest pomysł na jesienny spacer. Przysiąść na chwilę obok, popatrzeć na miasto.
0: Zachęcamy, by odwiedzać także nasze media społecznościowe. Dziękujemy za wasze wszystkie komentarze. Oczywiście przeglądamy je regularnie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
5: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
6: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Wymarzone wnętrze zaczyna
2: życiem bezpośredniego druku ściennego.
0: Wejdź na kolorowaściana.com, zobacz galerię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego

0: Ruszamy dalej.
1: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
7: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
8: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
9: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
10: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
15: Za chmur w Częstochowie i w całym regionie wyglądać będzie słońce, tak będzie do popołudnia. Jutro niestety też przewaga chmur z niewielkimi przejaśnieniami, możliwe także słabe opady deszczu. Temperatura już zdecydowanie niższa, dzisiaj maksymalnie 12-13 stopni, a jutro stopni 16 z powodu wiatru. Dzisiaj odczuwalna temperatura, także jutro będzie dużo, dużo niższa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To piątkowy poranek, to jest Radio Jura i to konkurs Moc Porannej Kawy. I jak słyszycie, już jest sygnał, już dzwonimy do, mam nadzieję, kolejnej laureatki tego konkursu. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
1: Czy Anetka tam, słucha mnie teraz uważnie, Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony.
3: Dzień dobry, już poznaję po głosie, bardzo mi miło.
1: Cieszę się, Anetko, że odebrałaś. Witam cię serdecznie, no oczywiście wiesz, dlaczego dzwonię.
3: Domyślam się.
1: Ale ty już też taka rozbudzona, uśmiechnięta, czyli już...
3: Tak, ja już w pracy jestem.
1: A, no to nie ma innej opcji. A, że to piątek, to uśmiech już od ucha do ucha. Kawka była?
3: No, oczywiście, że była.
1: Mam przed sobą
3: twój... Tego startu by nie było.
1: Nie byłoby tego startu. Tak, tak. Wiemy coś o tym, wiesz? My już też tutaj mamy kubek pusty. Patrzę w twój formularz zgłoszeniowy. Pięknie napisałaś. Jesień jesienią, szarość szarością, ale ja nie zamierzam chodzić z miną jak październikowy poniedziałek. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, Anetka, że ty taka pozytywna jesteś, że uśmiechnięta, że jakoś nie dasz się takiej jesiennej szarudze, kiedy już nastąpi.
3: Dokładnie. Nie ma na nią szans.
1: A ta kawa to w pracy, czy jeszcze w domu?
3: Dzisiaj jest akurat kawa na home office, czyli jest 1:1. Ja i monitor.
1: Sporo osób w ten sposób pracuje, ale można się skoncentrować. Słyszę, że już nie masz tam, że już jest przestrzeni do tego, żeby się skupić i skoncentrować. Co mogę ci powiedzieć? Że kawa ufundowana przez firmę Olsema jest już swoją własnością, bo na zakupy w ich sklepie internetowym także, więc to jest kolejna dobra wiadomość. Kolejna dobra wiadomość to taka, że weekend tuż prawie już. No i jeszcze chyba nie jest tak źle, jeśli chodzi o jesień, bo kolorowo za oknami, więc myślę, że
3: tak,
1: będzie
3: jeszcze,
1: dobrze.
3: Jeszcze to nie jest ten zły okres, dokładnie. Jeszcze nas czeka.
1: Jeszcze warto korzystać. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłego weekendu.
3: Super, bardzo dziękuję. Wzajemnie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
4: Radio Jura.
0: Reklama.
5: Jest poranek, musi być moc.
6: Najlepiej Marek Moc.
5: I moc porannej kawy.
6: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
5: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
7: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
8: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
9: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
8: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
9: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
10: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572-597-757.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: To piątkowy poranek, a wy już po 10:00 sprawdzimy, jak grzybiarze podbijają internet i co można zyskać na wyprawie do lasu, nawet gdy koszyk zostaje pusty. A wcześniej wiadomości, zostańcie z nami.
1: Policja dementuje informacje o rzekomym internetowym challenge'u, którego uczestnicy mieli być sprawcami ataków w szkołach. W wiadomościach Radia Jura ważne informacje o to mundurowych. Będzie także Częstochowa i utrudnienia na Fildorfa Nila zapowiadane od poniedziałku oraz częstochowski budżet obywatelski. Joanna Mielibonka, słyszymy się o 10:00.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
8: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
9: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Czyta lektor AI.

0: Multideal. Multideal w Deals tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 9 dzień października, już 10:00, pora na wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Od poniedziałku utrudnienia na Fildorfa Nila w Częstochowie. Miejski Zarząd Dróg już zapowiada wymianę nawierzchni. Prace zaplanowano na odcinku od Alei Wyzwolenia do tymczasowych przystanków autobusowych w kierunku cmentarza Kule. Trzeba więc spodziewać się utrudnień. Kierowcy, jedźcie ostrożnie i patrzcie na tymczasowe oznakowanie.
5: Twoje sprawy.
4: W Częstochowie mieszkańcy znów zdecydowali o przeznaczeniu niemal 11 700 000 zł na prawie setkę inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród pomysłów dzielnicowych nie zabrakło kreatywności, słyszymy w magistracie. Faktycznie na Mirowie powstanie punkt obserwacji nieba, na Parkitce miasteczko zagadek, a na Wrzosowiaku tor sprawnościowy typu ninja. Na nowe zadania z puli rewitalizacyjnej zagłosowało ponad 18 200 osób. Niska frekwencja dzielnicowa udowadnia, że tego rodzaju zadań miasto potrzebuje.
6: Widać, że była potrzebna. Widzimy to po frekwencji, niestety. Jeśli chodzi o obszary objęte rewitalizacją, na tych terenach jest bardzo niska frekwencja. No, wymagają tego, żeby je wesprzeć, nie tylko infrastrukturalnie, ale także jeśli chodzi o kapitał ludzki. W tej puli nowej rewitalizacyjnej ona nie była duża, bo trochę ponad 580 tysięcy. 6 zadań będzie realizowanych z tej puli, dedykowanych konkretnie na te tereny objęte rewitalizacją. Rewitalizacja skweru Dobosza na Rakowie. Będzie cykl spotkań integracyjnych.
4: Wyjaśnia Justyna Głąb z Urzędu Miasta i referatu prowadzącego budżet obywatelski. Najwyższą frekwencję przekraczającą 53% odnotowano na Mirowie.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: Rusza tegoroczna edycja kampanii Pola Nadziei. Jutro obchodzony jest bowiem Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Co przygotowano w Częstochowie?
7: Częstochowa po raz kolejny jednoczy się na rzecz osób w najtrudniejszych momentach życia, inaugurując tegoroczną edycję kampanii Pola Nadziei. W sobotę 10 października Światowy Dzień Hospicjów, który tym razem obchodzony będzie pod hasłem całościowego i wielowymiarowego leczenia bólu. Do ogólnoświatowej akcji tradycyjnie włącza się też Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, które zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy Kopernika 17A. Już w piątek, 9 października organizuje u siebie dzień otwarty. Od 10.30 odbędą się spotkania edukacyjne, a o 11.00 przed budynkiem zasadzone zostaną cebulki żonkili, tradycyjnego symbolu nadziei, a także wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.
4: O czym informował Mariusz Osyra. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: 4 nastolatków zatrzymanych od rana za publikowanie w mediach społecznościowych nagrań z groźbami pozbawienia życia innych osób.
9: 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie warmińsko-mazurskim. O nim już informowaliśmy.
8: Teraz 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa. Także zatrzymani teraz muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Komunikat policji lekko nas uspokoił. To jest głos mieszkańców okolicy mazowieckiego Wyszkowa na temat nowych informacji Komendy Głównej Policji.
9: Ona po 7 wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, aby pojawić się miał internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach.
8: Wczoraj koło Wyszkowa w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. Dzień wcześniej, przypominamy, 19-latek zaatakował nożem na terenie zespołu szkół w Mazowieckiej Ostrołęce.
9: Przed wejściem do szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Co jeszcze usłyszałeś od mieszkańców?
10: Mają przede wszystkim nadzieję, że faktycznie tak jak wynika z tego porannego komunikatu policji, o którym mówicie, to prawdopodobnie nie jest internetowy challenge, choć obawy, jak podkreślają tu mieszkańcy okolic Wyszkowa, cały czas są.
11: Może to był tylko taki jednorazowy wybryk? No na pewno troszeczkę, w sensie, że może mniej będziemy się bać, ale z tyłu głowy ta obawa będzie.
12: Ja dzisiaj to tak jestem, po tej nocy właśnie, to powiem szczerze, że Nie mam żadnych emocji chwilowo. Wczoraj bardziej tak przechodziłam.
10: Te osoby, które teraz słyszycie, próbuję zatrzymać tuż przed wejściem do szkoły podstawowej, a dokładnie przed furtką, na której cały czas od wielu godzin jest czerwona taśma. Na terenie szkoły pracuje policja, a dookoła pusty plac zabaw, puste boisko, puste huśtawki, puste zjeżdżalnie. Są jeszcze rowery zostawione jeszcze wczoraj i wielu mieszkańców dookoła, którzy dzisiaj zostali w domach i tam czekają na nowe komunikaty.
9: W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. O głosy w drugiej turze przedterminowych wyborów walczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
8: Maciej Sołtys, dzień dobry. Maćku, kampania przed drugą turą się kończy. Jak wyglądała?
13: Tak. Kandydaci przede wszystkim skupili się na spotkaniach z mieszkańcami i na wywiadach. A drugie pole bitwy to sąd. Od ubiegłego tygodnia w trybie wyborczym zapadły 4 orzeczenia w sprawie sprostowania słów kandydatów. Mamy remis, a dziś sąd sprostowanie nakazał Radosławowi Sikorskiemu. Szef MSZ-u powiedział, że sąd stwierdził, że kandydat na prezydenta Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. To postanowienie jest nieprawomocne. Przed drugą turą nie było też debaty między kandydatami. A cisza wyborcza zacznie się o północy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
3: Za chmur w Częstochowie i w całym regionie wyglądać będzie słońce, tak będzie do popołudnia. Jutro niestety też przewaga chmur z niewielkimi przejaśnieniami, możliwe także słabe opady deszczu. Temperatura już zdecydowanie niższa, dzisiaj maksymalnie 12-13 stopni, a jutro stopni 16. Z powodu wiatru dzisiaj odczuwalna temperatura, także jutro będzie dużo, dużo niższa.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
17: Do weekendu jeszcze tylko kilka spraw do załatwienia, ale naprawdę, kilka.
3: Ale na nucenie pod nosem można sobie pozwolić już teraz.
17: Tak, tak, polecamy. Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
17: I wracamy do Moski.
5: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 5.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że grzybfluencerzy podbijają sieci. Grzybfluencerzy, tak to powinno zabrzmieć.
0: Co to oznacza, przepraszam?
1: To oznacza, że jedna rolka ze zbiorami potrafi zdobyć nawet kilka milionów wyświetleń, a do lasu coraz chętniej ruszają też młodzi i uwaga, korzyści mogą być oczywiście większe niż pełny koszyk. Badania wskazują, że spacer wśród przyrody pomaga zmniejszyć stres, no i oczywiście poprawia nas.
0: Na weekend coraz bliżej, może wybrać się do lasu, a jeśli wrócicie z pustym koszykiem, to przynajmniej relaks gwarantowany.
1: No i tak powiedzmy nowocześnie, fotkę na Insta też można wrzucić. No i jeśli nie grzyby, to co? To lajki wpadną.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
6: Kochanie, co robisz?
7: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
6: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
7: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
6: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy! Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
8: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotelkonstancja.pl.

0: Studio Snuczek. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
12: Uwaga na dość silny wiatr wiejący z zachodu. To w Częstochowie ostrzeżenie synoptyków. Temperatura 13 stopni. No, przy tym wietrze odczuwalna będzie. Lepiej nie pytać. Przed południem już niech śmiało zza chmur będzie wyglądało słońce. Jutro czeka nas zmienne zachmurzenie. W pierwszej części dnia nieco więcej przejaśnień. Późnym popołudniem znów może zrobić się mokro. Informują fachowcy od pogody. W niedzielę z kolei trochę więcej słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: piątkowy poranek z Radiem Jura.
1: A teraz zabieramy Was na radiojura.pl. Tam żużlowcy, włókniarze Częstochowa w roli nauczycieli. Tym razem lekcja dotyczy bezpieczeństwa na drogach.
0: Klub połączył siły z policją, żeby przypomnieć najmłodszym, jak ważna jest widoczność jesienią i zimą. Pierwsza grupa przedszkolaków odwiedziła już stadion i dostała kamizelki odblaskowe. Kolejne spotkania oczywiście w planach.
1: A rada od zawodnika, któremu kibicuje się na stadionie, ma szansę zostać w głowie na dłużej. Relacje z tej akcji znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
9: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
12: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
13: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
12: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
13: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
12: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
13: www.traktom.pl.
12: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
14: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
15: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
16: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
17: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
18: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest ten moment, to jest ten czas, kiedy udajemy się na z góry upatrzone pozycje.
1: Czyli w kierunku weekendu. Ewelina Kroczek.
0: Marek Moc.
1: Dziękujemy za dziś. Dobrego wypoczynku Wam życzymy. I do usłyszenia.
2: Głosowanie w budżecie obywatelskim zakończone. Nie ubyło się jednak bez kontrowersji w wiadomościach Radia Jura o projektach na rzecz częstochowskiego schroniska. Przy jednym z przedszkoli w Częstochowie powstanie ogród botaniczny. Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie. Sejm uchwali ustawę wprowadzającą nocną prohibicję w całym kraju. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
9: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
8: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
9: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
8: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
10: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
7: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach piątek to 9 dzień października, na zegarach godzina 11. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Miasto ogłasza listę przegłosowanych zadań w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Częstochowianie zauważają kontrowersyjne projekty, które ponownie są realizowane, a negatywnie ocenia je coraz liczniejsze grono osób. Duża część z 20 zaproponowanych dzielnicowych pikników pod szyldem pomocy dla zwierząt znów zyskała poparcie częstochowian.
4: W częstochowskim budżecie obywatelskim znów znalazł się w tym roku pakiet zadań pod szyldem dzielnicowych festynów Gramy dla schroniska. Dlatego radna Karolina Stępień złożyła oficjalną interpelację do władz. Sprawa dotyczy 20 identycznych zadań w tegorocznej edycji na łączną kwotę blisko 1 300 000 zł. Polegają one na organizacji koncertów i festiwali, które rzekomo mają wspierać schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jak ustaliła radna, miejska placówka przy ulicy Gilowej nie jest inicjatorem imprez, nie udzielała też zgody na wykorzystanie swojej nazwy, a budżety poszczególnych wydarzeń po 64 900 zł każde przeznaczone są w całości na oprawę techniczną, ochronę czy catering podczas imprezy bez bezpośredniego wsparcia finansowego dla bezdomnych zwierząt. Co najmniej połowa z pikników znów doczeka się realizacji. W przyszłym roku to kwota ponad 600 000 zł. Urząd Miasta odmówił ujawnienia nazwisk wnioskodawców, dlatego radna oczekuje teraz rzetelnych wyjaśnień ze strony magistratu.
3: Temat śledzi Mariusz Osyra. Będziemy mówić o nim więcej w Radiu Jura.
5: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
3: Dzieci z Częstochowy i regionu będą miały w przedszkolach natury na wyciągnięcie ręki. Przedszkole numer 38 znalazło się w gronie wybranych placówek pilotażowej edycji programu Eko Przedszkolak 2026. Wygrane środki pozwolą stworzyć przy placówce wyjątkowy mini ogród botaniczny pod nazwą Cztery Pory Roku.
6: Jednym z najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o listę priorytetów, które podjęliśmy do realizacji, to jest edukacja, edukacja społeczeństwa. A edukacja najmłodszych jest tutaj na najwyższym podium, ponieważ im więcej tej wiedzy, tej więcej wartości pokażemy, młodzież doświadczy. Dla nich najważniejsze jest to, że mogą dotknąć, spróbować. W naszych czasach tak naprawdę w kwestii doświadczeń, czy to z biologii, chemii, przyrody, czy innych przedmiotów, spotykaliśmy się w szkołach średnich, czy też nawet na uczelniach wyższych. Tutaj to już jest w szkołach podstawowych, a nawet i będzie teraz możliwość w przedszkolu, więc ta wartość dodana i wartość nadrzędna.
3: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Mateusz Pindel zapowiedział już, że ze względu na ogromne zainteresowanie, akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
5: Wiadomości Radia Jura.
3: Irakijczyk posługiwał się fałszywym hiszpańskim dokumentem, został zatrzymany przez Straż Graniczną na lotnisku w Pyrzowicach. Podczas kontroli okazał hiszpański dowód osobisty. W toku czynności ustalono, że dokument został sfałszowany, a podróżny przyznał, że jest obywatelem Iraku. 25-latek nielegalnie przedostał się ze swojego kraju do Turcji, a następnie do Grecji, gdzie przy pomocy innych osób pozyskał hiszpański dokument oraz bilet lotniczy. Na ich podstawie wsiadł na pokład samolotu w Atenach, skąd przyleciał do Pyrzowic. O losie 25-latka zdecyduje teraz sąd. Częstochowa chce zmienić otoczenie zbiorników Pacyfik i Bałtyk w Parku Lisiniec. I ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie. Ten 14-latek miał przy sobie także petardy.
8: Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co wiadomo o tym incydencie?
9: Szkolny pedagog w jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie zauważył u 14-latka nóż motylkowy. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze znaleźli przy nastolatku jeszcze 11 petard hukowych. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Łącznie od środy w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami policjanci zatrzymali już kilkanaście osób.
10: Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6 było 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania i będą kolejne informacje, które będziemy oczywiście sukcesywnie Państwu przekazywać.
9: Mówi Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani. Tylko dziś policjanci skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek w całym kraju.
8: Minutą ciszy mieszkańcy okolic mazowieckiego Wyszkowa uczcili pamięć zamordowanej wczoraj kobiety, która pracowała jako woźna w szkole podstawowej w pobliskiej miejscowości Leszczy-Dole-Nowinach.
7: Ta 37-latka, jak mówiliśmy, zginęła po ataku nożem, którego dokonał 15-latek, były uczeń tej szkoły.
8: Przed wejściem do szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu jest Michał Dobrołowicz.
7: Michale,
8: dzień dobry, Michale.
7: Jak wyglądała ta minuta ciszy?
11: Mieszkańcy zatrzymali się w okolicy szkoły przy ulicy Szkolnej. To jest główna, jedyna ulica w tej miejscowości. Ta minuta ciszy odbyła się po 9:00, gdy minęła dokładnie doba od śmiertelnego ataku.
12: Tragedia, wielka tragedia, no co panu powiem. Zawsze to nas mijało, prawda? A teraz tak człowiek patrzy w Ostrołęce. No Boże, no daleko nas, ale wczoraj jak to żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, nie mogę rozmawiać, przykro mi bardzo, to jest emocje, przykro mi, miłego dnia.
11: Ten dzień to jest zdecydowanie inny piątek tutaj niż zwykle. Lekcje w szkole podstawowej, w której zaatakował były uczeń, są odwołane. 15-letni sprawca złoży dziś kolejne zeznania, tym razem przed sądem. Możliwe, że za to, co zrobił, odpowie jak osoba dorosła.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W ciągu dnia utrzyma się całkowite zachmurzenie. Deszcz nas dziś nie powinien zaskoczyć. Wiatr słaby do umiarkowanego. Powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Wręczycy Wielkiej. A w nocy 10 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Już po godzinie 11 mamy piątek, czyli zaczynamy weekend. W Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Festiwal Literackie Pokolenia w Częstochowskiej Bibliotece do jutra. Wydarzenie poświęcone jest literaturze inspirowanej epoką PRL. Dlaczego wracamy do tamtych czasów, choć nie były łatwe? Literatura pomaga lepiej zrozumieć historię i codzienność minionych pokoleń. PRL był okresem pełnym wyzwań i ograniczeń, ale także czasem, w którym powstało wiele wartościowych książek i opowieści. Dzięki nim możemy przyglądać się minionej rzeczywistości z refleksją, dystansem i ciekawością. W programie festiwalu znalazły się m.in. spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i debaty literackie. Jeszcze dziś o 18:00 spotkanie pod tytułem Kolory w czasach szarości, a jutro o 17:00 PRL Kryminalnie, czyli dyskusja z Martą Matyszczak, autorką powieści kryminalnych i twórczynią portalu Kawiarenka Kryminalna.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
15: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
16: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
17: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
18: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
19: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
20: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
21: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją.
5: Pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
7: Sponsorem

0: hektopaskali. Nieco chłodniej w Olsztynie, tutaj mieszkańcy na termometrach zobaczą 12 stopni. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, a w nocy 9 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
4: Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Naszym słuchaczom polecamy duże wydarzenie kulturalne, które na stałe wpisało się w kalendarz tego miasta. Mowa o festiwalu Trzy Razy Różewicz, którego kolejna edycja rozpoczyna się dziś i potrwa do poniedziałku. Święto zainauguruje czytanie performatywne w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz wystawa Katedry Malarstwa Uniwersytetu Jana Długosza. Na uczestników czekają również projekcje filmowe, spotkania autorskie oraz spektakle teatrów Studio i Polonia z Warszawy. O szczegółach przeczytacie na stronie internetowej festiwalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Otoczenie wokół zbiorników Pacyfik i Bałtyk w Parku Lisiniec przejdzie metamorfozę. W wiadomościach Radia Jura o kolejnych planowanych inwestycjach przez magistrat. Będzie także o ćwiczeniach służb mundurowych w jurajskich lasach. Tymczasem sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników w szkole w Ostrołęce. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: Zapraszamy.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Już dziś w Lidl. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Po reklamie.
15: Piątek, 9 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
16: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Częstochowa chce zmienić otoczenie zbiorników Pacyfik i Bałtyk oraz zmodernizować wjazd i główną aleję parkową biegnącą od Świętej Jadwigi. Wszystko ma być gotowe jednak dopiero za 4 lata. W studiu ze mną Robert Krzyżaniak. Powiedz, jaki jest zakres prac?
17: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń do końca sierpnia przyszłego roku, a następnie realizacja wszystkich tych prac do końca października 2030 roku. Wyburzone zostaną stare budynki magazynowe, a w ich miejsce powstanie zaplecze gastronomiczne, biurowe i techniczne dla wschodniej części parku. Planowany jest również nowy magazyn na wodny sprzęt. Nowy wygląd zyska również główna aleja prowadząca w głąb parku nad Bałtyk. Zmodernizowane zostanie jego nabrzeże, zbudowany będzie stały pomost do cumowania sprzętu wodnego i brodzik dla dzieci w części południowej. Przebudowany zostanie również parking od strony ulicy Świętej Jadwigi do jazd do niego, a także dotychczasowy układ komunikacyjny.
16: Ja jeszcze dodam, że opracowanie objęło 18 hektarów powierzchni Parku Lisiniec, zakładając także na przykład miejsce na scenę letnią z zapleczem technicznym czy rozbudowę istniejącego skateparku.
18: O tym się mówi w regionie.
16: Były markowane pościgi, poszukiwania i jazda kładami w trudnym terenie. Służby z regionu częstochowskiego połączyły siły w jurajskich lasach. Wszystko w ramach ćwiczeń i dla lepszej skuteczności. Mariusz Osyra o szczegółach.
19: Policjanci z samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz strażnicy leśni z nadleśnictwa Złoty Potok wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach na terenach zielonych pod Częstochową. W trakcie działań funkcjonariusze doskonalili orientację w terenie, wykorzystanie nawigacji, a także prowadzenie akcji pościgowych z użyciem quadów i motocykli crossowych na trudnym i często mało dostępnym terenie. Połączenie wiedzy strażników o lokalnej topografii z doświadczeniem mundurowych ma zapewnić szybszą i skuteczniejszą reakcję w sytuacjach zagrożenia na terenie całego subregionu.
18: Dzieje się na drogach.
16: Przenosimy się teraz do Lublińca, gdzie trwają prace związane z przebudową ulicy Majdanek. Przy okazji zmieniona zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Pojawi się chodnik, projekt obejmuje także parking przy Sobieskiego. Istotnym elementem inwestycji jest również przebudowa kanalizacji deszczowej. Jak słyszymy od urzędników z magistratu, w tej chwili zaawansowanie pracy szacowane jest na poziomie około 40%.
18: Sport w Radiu Jura.
16: Czerwono-niebiescy zyskują kolejne wsparcie i mają nową markę na swoich meczowych koszulkach. Raków Częstochowa ogłosił rozszerzenie współpracy z kolejną częstochowską marką specjalizującą się w rozwiązaniach personalnych. Jak podkreśla prezes klubu Wojciech Cygan, to lokalne partnerstwo o międzynarodowym zasięgu ma dodać drużynie nowej energii w walce o najwyższe cele w Ekstraklasie. Nowa marka debiutuje na koszulkach jeszcze w tym sezonie i będzie widoczna w najbliższych spotkaniach. W Radiu Jura pozostałe informacje i Tomasz Staniszewski.
0: Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
1: Dziś sąd ma też zdecydować o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole.
0: Przypomina o tym Michał Krasoń.
1: Kłaniam się.
0: Michale, za co odpowie ten 17-latek?
1: Za kierowanie gruźb karalnych. Grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy. W przypadku obu nastolatków sąd ma dziś zdecydować o tymczasowym aresztowaniu.
0: A co z zatrzymanymi, którzy publikowali w internecie nagrania z groźbami?
1: To już łącznie kilkanaście osób. Jak usłyszałem w prokuraturze, będą odpowiadały za groźby karalne. Jeśli zatrzymani ukończyli 17 lat, odpowiadają jak dorośli. Grozi im do 3 lat więzienia. W przypadku osób poniżej 17 roku życia o konsekwencjach decyduje sąd rodzinny. Może m.in. orzec umieszczenie nieletniego w ośrodku wychowawczym.
0: Dziś kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Z delegacją wysłaną z Kijowa mają spotkać się wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. O szczegółach zza oceanu Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, do tego spotkania dojdzie w Miami na Florydzie. Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Niestety nie znamy jej szczegółów. Źródło w amerykańskich władzach przekazało mediom, że uczestnicy mają omówić nowe pomysły i propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej ostatniej wizyty w regionie. Do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA dzisiaj oraz jutro. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Portal Axios napisał, że stronę ukraińską w rozmowach reprezentują szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Kirill Budanow, szef służby wywiadu zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawid Arachamia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
15: Piątkowe popołudnie jest i będzie na ogół pogodne. Z tych chmur, które gdzieś tam się będą pojawiać, dzisiaj padać nie będzie. Na termometrach zobaczymy od 12 do 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jednak troszeczkę niższa, bo w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni wiatr umiarkowany i chwilami silny z kierunków zachodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
15: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze piątkowe popołudniowe spotkanie. Na początek dużo dobrej muzyki, Just Jack Style, Turns the Lights Off, teraz Bonnie and Belfast za chwilę, no i później Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Zaczynamy.
18: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Shakin' Stevens w muzyce wybranej dla ciebie. Niedawno mieliśmy poniedziałek, a dzisiaj dzięki Bogu już piątek. Niezłe jaja, prawda? A propos, dzisiaj jajo ma swój dzień. I może na początek taki mały, nieśmieszny sucharek. Nie uciekniecie od tego. Pytanie brzmi, co było pierwsze, jajko czy kura? No jajko, bo było na śniadanie, a kura to dopiero na obiad. Mnie śmieszy. A za moment o pogodzie już na poważnie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
9: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
9: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
9: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
9: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
18: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Tego popołudnia zachmurzenie małe, chwilami rozpogodzenia pod koniec dnia.

0: jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: 9 dzień października, drugi piątek tego miesiąca. Dzisiaj obchodzimy dzień Leifa Erikssona, czyli wikinga, który Amerykę odkrył 500 lat przed Kolumbem. A wspominamy Kolumba. Ja nie wiem dlaczego. Mamy też dzień sera pleśniowego, dzień dziwnych tajemnic. Jakie są wasze? Może je zdradzicie? Piszcie i dzwońcie. No i dzień poczty jest, znaczka pocztowego, a także pisania listów. Kiedy i do kogo napisaliście ostatni list? Oto jest pytanie. Chodzi o taki papierowy, żaden e-mail. Proszę sobie przypomnieć. A ja przypomnę sobie, co ja tu miałem dla was za moment zagrać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Babciu, miałem wypadek, potrzebuję pieniędzy.
4: Jestem policjantką, pani pieniądze są zagrożone, proszę je przekazać.
5: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
6: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.
8: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Mam nadzieję, że wiecie, że w naszym programie porannym rozdajemy wam kawę rzemieślniczą na dobry początek dnia. Kto już wygrał, daje znać, jak smakowała. A ja daję znać naszym dziennikarzom, że mogą już wejść do studia. Śmiało, śmiało, za chwilę wiadomości.
1: Sąd decyduje o losie 15-latka zabójcy woźnej w szkole w Leszczydole Nowinach. O tym w Radiu Jura o 13:00. Wrócimy także do wyników budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Będzie także zaproszenie na jurajską jesień poetycką. Joanna Mielimonka, słyszymy się o 13:00.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonek i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
10: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
17: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13:00, o tej porze u nas wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. W wiadomościach Radia Jura o 13 wracamy do wyników nowej edycji budżetu obywatelskiego. W głosowaniu ponad 22,5 tysiąca częstochowian wskazało dokładnie 98 projektów do realizacji. Najwyższą frekwencję przekraczającą 53% odnotowano na Mirowie. Dzięki temu niewykorzystane środki w wysokości 594 tysięcy złotych zostaną rozdysponowane jako dodatkowa pula. Oprócz Mirowa pieniądze trafią do dzielnicy Wyczerpy Aniołów. Częstochowianie nadal najlepiej dostrzegają braki i potrzeby blisko siebie.
18: Będą też dwa defibrylatory nowe zewnętrzne na Starym Mieście, na Starym Rynku dokładnie i na Placu Daszyńskiego. Będzie również cicha impreza taneczna, tak zwane silent disco i będzie jeszcze mural promujący adopcję też na obszarze dzielnicy Raków.
1: Dodaje Justyna Głąb z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Częstochowskim Magistracie.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Miejskie przedszkole numer 38 w Częstochowie będzie miało mini ogród botaniczny. 4 pory roku to miejsce, gdzie najmłodsi mieszkańcy miasta będą w praktyce poznawać tajniki przyrody. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Mateusz Pindel zapowiedział już, że ze względu na ogromne zainteresowanie akcją będzie ona kontynuowana w kolejnych latach.
19: Obserwujemy, że też za przykładem funduszu w Katowicach, bo staramy się też być takim prekursorem tych różnych dobrych rozwiązań w zakresie edukacji, też inne fundusze podążają. Też mamy dobrą informację, będzie program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skierowany właśnie, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną na cały kraj.
1: Zapowiadał Mateusz Pindel, prezes WIOŚ-u w Katowicach.
4: Radio Jura poleca.
1: Za dużo, za szybko, samotnie to hasło tegorocznej jurajskiej jesieni poetyckiej. Wydarzenie odbędzie się już po raz 22 w Janowie. W kolejny weekend poświęcony jest poezji, literaturze oraz twórczości inspirowanej pięknem Jury krakowsko-częstochowskiej. Będzie okazja do spotkań z poezją, rozmów o literaturze oraz wspólnego odkrywania uroków tej części Jury. A w programie turniej jednego wiersza, a także prezentacja poezji o Złotym Potoku. Program wydarzenia oraz zasady udziału mamy w naszym portalu.
4: www.radiojura.pl.
1: Tam także inne zaproszenia na weekendowe wydarzenia w Częstochowie i regionie. Będziemy jeszcze do nich wracać dziś na naszej antenie. Teraz doniesienia z kraju i ze świata. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski.
20: Sąd w mazowieckim Wyszkowie w najbliższych godzinach wyda decyzję w sprawie 15-latka, który wczoraj śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się rozpocząć około 14. Te informacje potwierdził Michał Dobrowicz, który jest przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole-Nowinach. Witamy serdecznie, Michale.
21: Tak, dzień dobry.
20: 15-letni sprawca śmiertelnego ataku był uczniem tej szkoły. Jakie są sądowe scenariusze?
21: Sąd niebawem zdecyduje, czy 15-latek trafi do schroniska dla nieletnich na czas całego postępowania, a w kolejnym etapie zapadnie inna ważna decyzja, czy ten były uczeń odpowie za zabójstwo jak osoba dorosła. Tutaj niezbędne będą z jednej strony wniosek prokuratury, a z drugiej opinia biegłych. Ta sprawa budzi dużo zrozumiałych absolutnie emocji tu w okolicy szkoły. Mieszkańcy czekają na kolejne komunikaty.
22: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To jest bardzo poważna sprawa. Nie wiem, czy coś z tego dziecka będzie. No chciałabym w to wierzyć, ale trudno powiedzieć.
23: Ja myślę, że tak jak dla dorosłego.
21: Jak pani patrzy dzisiaj tutaj na te okolice szkoły?
23: Strach i lęk. Ja mieszkam przez płot tylko.
21: Pani nie wychodzi teraz, raczej bezpiecznie jest w środku, w domu.
23: Tak, bo i tak spać nie można z tego strachu.
21: W budynku szkoły, w którym zaatakował były uczeń, cały czas od rana pracuje policja. Lekcje są dziś odwołane w całej gminie. Nie ma tu uczniów, a huśtawki na placu zabaw kilka metrów ode mnie są cały czas owinięte czerwoną taśmą.
20: Służby badają hipotezę, czy ataki na Mazowszu, również te udaremnione, były przez kogoś inspirowane. Policja nie potwierdza jednak, że zdarzenia miały związek z internetowym wyzwaniem. Na linii Warszawa i Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
24: Dzień dobry.
20: Zdradź, co wiesz o tej serii tragedii?
24: Służby potwierdzają, że wszystkie te zdarzenia są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Łączy je ten sam sposób działania i wykorzystania ostrego narzędzia, a także sianie paniki w szkołach. Policjanci badają teraz, jakie mogą być motywy.
25: Służby pracują nad tym, aby dociec i dotrzeć do źródła, do inicjacji tych pomysłów, co było tym spiritus movens tego działania tragicznego w skutkach.
24: Mówił mi rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski. Tylko w stolicy dziś wszystkie szkoły są zabezpieczone przez policję i Straż Miejską.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Na mapach pogodowych jeszcze niedawno wyglądało to kiepsko, natomiast piątkowa rzeczywistość jest całkiem przyjemna. Sporo przejaśnień, rozpogodzeń tego popołudnia, raczej bez opadów deszczu, temperatura na poziomie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, lokalnie przyda się parasol, a na termometrach w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni 15-16 stopni.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter, 733-267-267.
0: I to już godzina 13 za nami, a skoro mamy piątek, to znaczy, że za mniej niż 4 godziny zacznie się weekend. Ale zanim weekend, to u nas muzyka wybrana dla ciebie.
27: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: H, You Ring My Bell, to jest muzyka wybrana dla ciebie. A teraz mam do was pytanie. Kiedy ostatnio wysłaliście komuś prawdziwy, papierowy list albo choćby kartkę pocztową? Ostatnie badania na ten temat pokazały, że ponad połowa Polaków ostatni tradycyjny list wysłała ponad rok temu. To może być półtora roku, a może i 30. No właśnie, my postanowiliśmy z naszym mikrofonem sprawdzić, czy wy jeszcze piszecie listy.
1: Czasem jeszcze piszą. Myślę, że to bardziej starsze pokolenie, nie?
2: Proszę się od tego odchodzi, bo to już jest tak na telefony i to potem zauważa, że odchodzą tego ludzie bez łatwiej.
3: Myślę, że może 20% jeszcze piszą listy, a reszta to chyba Messenger, maile, SMS-y bardziej.
4: Internet dominuje, także z przykrością muszę stwierdzić, że listy zanikają.
5: Powiem tak, dobrze by było, jakby wrócili do tej dobrej, starych zwyczajów, bo jednak co czytane, to nie mówione.
6: Ludzie zbyt szybko chcą się komunikować i nie ma czasu, żeby na przykład kupić tą kopertę. Nie pamiętam, kiedy pisałam tradycyjny list, pewnie lata 80.
7: Jak już urzędowe sprawy, nic więcej.
8: No to tylko tacy romantyczni bardziej to piszą, a tacy zwykli to raczej nie. Ja tylko dostaję zazwyczaj z straży miejskiej, z policji, a pisać nie piszę niestety.
9: Zanikło to po prostu. No bo wszyscy mają teraz komórki, SMS-y i przeważnie wszyscy tak się rozumiewają. A szkoda.
0: A gdyby ktoś chciał wysłać list nam, taki papierowy, prawdziwy, to proszę bardzo. Adres znajdziecie w naszym portalu na radiojura.pl.
10: Radio Jura.
11: Reklama.
12: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
13: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
14: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
13: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
14: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
13: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
14: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
15: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
14: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
15: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
16: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
23: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
24: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
23: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
24: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
23: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
24: www.traktom.pl.
23: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś.
23: 3DK1
24: www.traktom.pl.
23: Traktom. Z nami jesień cię nie zaskoczy.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś. Łosoś świeży Mowi 25,99 za

0: wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
3: Co czeka nas w sobotę? Otóż będzie na ogół pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 do 16 stopni, ale temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. To za sprawą wiatru, który będzie dmuchał z południowego zachodu. I w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach będzie osiągał w porywach do 50 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: A teraz sport w Radiu Jura. Po serii meczów reprezentacji wraca nasza kochana ekstraklasa piłkarska. Przypomnę, że dzisiaj kolejny mecz na własnym stadionie rozegra Raków Częstochowa. Naszym rywalem będzie GKS Katowice. Pierwszy gwizdek o 20:30. A po meczu uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwajowy linii numer 03 na odcinku Stadion Raków Fildorfa Nila. Dla tego kursu nie obowiązuje standardowy rozkład jazdy, a przewidywany czas odjazdu z pętli Stadion Raków nastąpi około 22:30.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
6: Częstochowa ulica Krotka 26 w bramie.
8: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Po reklamie. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: 9 dzień października dzisiaj świętuje również koreański alfabet, czyli taki, którego można się nauczyć bardzo szybko. Podobno, ja próbowałem też oglądać Squid Games w oryginale. Nic nie zrozumiałem. Widocznie za krótko się uczyłem. A za chwileczkę wiadomości, mocno polecam.
1: Czy organizatorzy częstochowskiego referendum chcą ubiegać się o stanowiska w samorządzie? W wiadomościach Radia Jura wracamy do tego tematu. Będzie także sprawa przedterminowych wyborów rektora UJD. Dotychczasowy złożył rezygnację. I powrót ósemki na tablicach stacji paliw ponad 8 zł za olej napędowy. Joanna Bielibąka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
6: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
9: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek przedterminowe wybory rektora w Uniwersytecie Jana Długosza. Profesor Januszka złożył rezygnację z funkcji szefa częstochowskiej uczelni. Wcześniej został zawieszony w obowiązkach po tym, jak został w marcu 2025 roku zatrzymany przez CBA i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Chodziło o udzielanie korzyści osobistej i majątkowej byłemu wicemarszałkowi województwa śląskiego Bartłomiejowi S. Jego obowiązki przejął Bogusław Przywora, profesor UJD i prorektor do spraw nauki oraz badań naukowych.
10: O tym się mówi w Częstochowie.
9: Temat referendum planowanego na niedzielę za 2 tygodnie coraz mocniej rozgrzewa, ale i polaryzuje lokalną społeczność. Od początku zainicjowania działalności przez komitet wracają pytania o przyszłość miasta po głosowaniu. Referendum i co dalej? Pytaliśmy pełnomocnika komitetu, czy 25 października kończy się ich misja?
11: To referendum to jest referendum przede wszystkim mieszkańców Częstochowy. Dlatego stworzyliśmy taką szansę każdemu z mieszkańców do tego, żeby 25 października mógł powiedzieć, czy nie chce tego prezydenta, czy chce taką radę. Jeżeli referendum się uda 25 października, po referendum, na kanwie tej ekipy, która jest teraz i tego, co się wydarzy, będziemy budować listy do Rady Miasta. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach. Wystawimy też swojego wspólnego kandydata. Zrobimy badania, który ma największe szanse, bo mamy kilku. Ten kandydat będzie przez nas popierany i będziemy grać na niego.
9: Deklarował podczas ostatniej zwołanej konferencji prasowej Marcin Nocoń, jak zaznacza, inicjatywa referendalna w Częstochowie to zryw społeczny podjęty przez osoby zaangażowane w życie i przyszłość miasta bez względu na ich poglądy czy przynależność na scenie politycznej.
10: Sport w Radiu Jura.
9: Znów czekają nas piłkarskie emocje na częstochowskiej Limance, gdzie Raków wraca do gry w roli gospodarza. Podejmujemy dziś wieczorem GKS Katowice w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Czerwono-niebiescy są gotowi do walki o kolejne ligowe punkty, zapewniał na przedmeczowej konferencji szkoleniowiec Tomasz Kaczmarek.
12: Zawodnicy zjeżdżają się, wracają w tym tygodniu. Pierwsi zawodnicy wrócili już w ostatni piątek, czyli z kadry młodzieżowej U20. W tym tygodniu od poniedziałku zjeżdżali się zawodnicy. Wrócił ostatni Didi Gaucho z Afryki, z Angolii. Także też u każdego z nich jakby trochę inna historia. Jedni grali więcej, inni grali mniej.
9: Bramy obiektu zostaną otwarte o 18:30, a klub zachęca kibiców do wcześniejszego przybycia i przywdziania barw klubowych. Rozgrzewka zawodników o 20:00. Pierwszy gwizdek pół godziny później. Dla częstochowskiej drużyny to kluczowe starcie w walce o poprawę miejsca w tabeli. W Radiu Jura pozostałe informacje i ponownie Bogdan Zalewski.
13: I znów ósemka na pylonach. Minister energii Miłosz Motyka wydał najnowsze obwieszczenie dotyczące cen tankowania i niestety rządowy program ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami. A w przyszłym tygodniu będzie jeszcze gorzej. Krzysztof Berenda uważnie śledzi ruch cen.
14: Witam, dzień dobry.
13: Witamy serdecznie. Krzysztofie, ile konkretnie przez weekend zapłacimy za tankowanie?
14: Otóż podstawowa benzyna będzie od północy kosztować nawet 6,97 zł, czyli jesteśmy o krok od siódemki. Diesel natomiast natomiast będzie kosztował 8,06, czyli tutaj już jesteśmy powyżej ósemki. Rządowy program ceny paliwa niżej, czyli ten program obniżania cen, działa od tygodnia i niestety przez ten tydzień ceny na stacjach wzrosły nam o ponad 20 groszy za litr. W kolejnym tygodniu raczej będą jeszcze wyższe.
4: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
14: Tak wylicza i prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol, tak więc im bliżej Wszystkich Świętych, tym niestety drożej.
15: To stacja paliw w Warszawie, teraz wybrzeże, na wybrzeżu wiatr. Wiatr, który w porywach może dziś osiągać nawet 100 km na godzinę. Strażacy mają sporo interwencji dotyczących powalonych drzew, połamanych konarów i zerwanych linii energetycznych. Do awarii prądu doszło m.in. w Dąbkach, Cewicach, Przodkowie, Jastrzębiej Górze i Bielkówku. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. Rozmawiamy dzisiaj o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Na linii Szczecin i reporterka Anna Pałamar. Witam serdecznie, Anno.
16: Dzień dobry.
15: Z danych Eurostatu wynika, że aż 35% badanych wybiera abstynencję.
16: Tak, jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. Jednak, jak mówiła mi Agnieszka Zalewska, psycholog i prezeska Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol jest tylko częścią problemu, bo na problem uzależnień powinniśmy patrzeć szerzej.
17: Z moich obserwacji toniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
8: A teraz plany pogodowe na niedzielę. Zachmurzenie ma być zmienne, przeważnie umiarkowane. Lokalnie po południu może przelotnie pokropić. Na termometrach od 14 do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. A w poniedziałek w Częstochowie, Mykanowie czy Mstowie na ogół pochmurno i zaledwie 11 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
8: Godzina 14 za nami. Biorąc pod uwagę to, że mamy piątek, to są już tacy, którzy właśnie zaczęli weekend. Wszystkiego dobrego. Bierzcie i korzystajcie, a u nas już muzyka najlepsza na weekend. Real McCoy, Sylwia Grzeszczak, za chwilę potem też London Beat.
10: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Bruno Mars, który wczoraj świętował swoje urodziny, raz jeszcze najlepszego, w Radiu Jura w muzyce wybranej dla Ciebie. Wrócimy do niej za chwilę, a ja przypominam, że w najbliższą niedzielę będzie można się pozbyć starych, nieużywanych, ale nadal w dobrym stanie rzeczy. Bo jeśli na przykład robiliście ostatnio tradycyjne jesienne porządki, to na pewno gdzieś tam na strychu, w piwnicy, czy nawet w szafie odkryliście przedmioty codziennego użytku, prawie nowe i nie zamierzacie z nich już korzystać, no to dajcie im drugie życie. Będzie to można zrobić w czasie jurajskiej garażówki w galerii przy Alei Wojska Polskiego. Jak się zgłosić? Jak sobie zarezerwować miejsce? O tym piszemy na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
5: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
6: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
5: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
6: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
5: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
7: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
8: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
9: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
10: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
11: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
12: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
13: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
14: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Dajesz, kupując lampy, kinkiety,

0: Żak za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
8: Piątkowe popołudnie jest i będzie na ogół pogodne. Z tych chmur, które gdzieś tam się będą pojawiać, dzisiaj padać nie będzie. Na termometrach zobaczymy od 12 do 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jednak troszeczkę niższa, bo w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni wiatr umiarkowany i chwilami silny z kierunków zachodnich.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: miało być gorzej, tymczasem nie wygląda to źle. Mówię o prognozach pogody na weekend. A skoro tak, to ja polecam aktywność pod chmurką, zwłaszcza w Kamienicy Polskiej. Już jutro wystartuje tam niezależna piątka.
1: Bieg niezależna piątka, zarówno dla amatorów biegu przełajowego, jak i osób, które korzystają z Nordic Walkingu, bo to zarówno dla jednych i drugich ciekawy, urocze okoliczności przyrody, dobre zabezpieczenie, bo za to byliśmy chwaleni po poprzedniej edycji ubiegłorocznej.
2: Z punktu widzenia uczestnika, czy było łatwo, czy trudno?
1: Z punktu widzenia uczestnika, pierwszy kilometr po prostu nie mógł się skończyć. Ten podbieg na początku robił swoje, ale później było całkiem przyjemnie.
0: Mówił nam Artur Furmański, wójt gminy. A jutrzejsza impreza będzie również szóstym, ostatnim etapem 16. Jurajskiego Pucharu Nordic Walking. Starty od godziny 10.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
4: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
4: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
4: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
4: Furnipol.pl.
6: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
7: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
8: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów druk ścienny.
1: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
2: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś 9 dzień października, pozwoliłem sobie sprawdzić horoskop. Gwiazdy mówią o urodzonych tego dnia, że są oryginalni i weseli, mają talent artystyczny i poczucie humoru. No i to by się zgadzało, bo tego dnia między innymi na świat przyszedł John Lennon, legenda. A ja pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy właśnie świętują urodziny. Najlepszego, kochani, i zróbcie głośniej, bo mamy dla was wiadomości.
1: Niemal półsetki zamkniętych szkół na Mazowszu to pokłosie ataków z nożem i fali publikacji w sieci. W Radiu Jura wracamy do tego tematu. Będzie także częstochowskie referendum, które wyznaczono na 25 października oraz kontrowersyjne projekty w ramach budżetu obywatelskiego Częstochowy. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Pokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Pokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces twojego biznesu.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
6: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
5: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
6: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
7: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
8: Po reklamie.
9: 15 na zegarach, piątkowe popołudnie, nasi dziennikarze na posterunku, czas na wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zaczynamy nieco ponad dwa tygodnie do częstochowskiego referendum. W niedzielę 25 października mieszkańcy zdecydują o być albo nie być dla prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta.
11: Temat dnia w Radiu Jura.
10: Pełnomocnik Komitetu Referendalnego Marcin Nocoń zaznacza, że inicjatywa to zryw społeczny podjęty przez osoby zaangażowane w życie i w przyszłość miasta, bez względu na ich poglądy czy przynależność na scenie politycznej.
12: To mieszkańcy Częstochowy musieli się wstydzić w lutym tego roku, że ich prezydent zostaje zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i ma zakaz wejścia do Urzędu Miasta, nie może pełnić tej funkcji. Obecnie funkcję prezydenta pełni pan zastępca prezydent Wolski. Zastępuje go, wydaje mi się, że w miarę godnie. Robi wszystko, żeby sprzątać ten Urząd Miasta po tym, co został po Krzysztofie Matyjaszczyku, bo każdy z nas, który jeździ po Polsce i widzi, jak wygląda Częstochowa, jak wyglądają inne miasta.
10: Dodaje Marcin Nocoń, pełnomocnik Komitetu Referendalnego w Częstochowie.
11: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
10: Tymczasem miasto ogłasza listę przegłosowanych zadań w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Częstochowianie zauważają kontrowersyjne projekty, które ponownie są realizowane, a negatywnie ocenia je coraz liczniejsze grono osób. Duża część 20 zaproponowanych dzielnicowych pikników pod szyldem pomocy dla zwierząt znów zyskała poparcie częstochowian.
13: W częstochowskim budżecie obywatelskim znów znalazł się w tym roku pakiet zadań pod szyldem dzielnicowych festynów Gramy dla Schroniska. Dlatego radna Karolina Stępień złożyła oficjalną interpelację do władz. Sprawa dotyczy 20 identycznych zadań w tegorocznej edycji na łączną kwotę blisko 1 300 000 zł. Polegają one na organizacji koncertów i festiwali, które rzekomo mają wspierać schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jak ustaliła radna, miejska placówka przy ulicy Gilowej nie jest inicjatorem imprez, nie udzielała też zgody na wykorzystanie swojej nazwy, a budżety poszczególnych wydarzeń po 64 900 zł każde przeznaczone są w całości na oprawę techniczną, ochronę czy catering podczas imprezy bez bezpośredniego wsparcia finansowego dla bezdomnych zwierząt. Co najmniej połowa z pikników znów doczeka się realizacji. W przyszłym roku to kwota ponad 600 000 zł. Urząd Miasta odmówił ujawnienia nazwisk wnioskodawców, dlatego radna oczekuje teraz rzetelnych wyjaśnień ze strony magistratu.
10: Temat w Radiu Jura śledzi Mariusz Osyra. Będziemy wracać do niego na naszej antenie.
11: Wiadomości Radia Jura.
10: Jesień oznacza spore zapotrzebowanie na życiodajny lek, który mogą dać jedynie sami honorowi dawcy. Częstochowski Klub Dawców Krwi Legion przypomina, że krew to jedyny lek, którego nie da się wyprodukować.
14: Leczenie, które powoduje to, że spada nam poziom hemoglobiny, czy też długotrwałe leczenie, czy właśnie jakiś wypadek, gdzie jesteśmy zranieni i mamy duży ubytek krwi, no to w tych wszystkich przypadkach nie da się tego zrobić w inny sposób, jak po prostu dokonać transfuzji krwi i uzupełnić ten niedobór w organizmie.
10: Mieszkańcy naszego miasta mogą oddawać ten cenny dar od poniedziałku do soboty w częstochowskim punkcie przy ulicy Kopernika 38. Przed wizytą warto pamiętać o wodzie, lekkim posiłku i zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości z numerem PESEL, instruował potencjalnych krwiodawców Piotr Gajda. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Spokojnego weekendu. Polecam oczywiście nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje i Bogdan Zalewski.
15: Zamkniętych zostało dzisiaj aż 49 szkół na Mazowszu w związku z falą agresji wśród młodzieży. Wczoraj 15-latek w Leszczy-Dole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-latek w Ostrołęce zaatakował 9 osób. Jednak incydentów z nożem według policji było w szkołach znacznie więcej. Na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub zamierzali przynieść do szkoły ostre narzędzie. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Jakub Rybski jest w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Witamy, Jakubie.
16: Zgadza się, dzień dobry.
15: Jakie są te nowe zasady?
16: Dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą przede wszystkim zweryfikować swoje zasady wstępu do placówek oświaty. Od teraz każda osoba ma być dokładnie sprawdzana przed wejściem.
17: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych.
16: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy dostali wytyczne, aby w każdej klasie znajdowały się tablice z numerami alarmowymi. Zarządcy placówek oświatowych zostali poproszeni też do przypomnienia w szkołach zasad szybkiego działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Nauczyciele zostali z kolei zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały niepokojących zachowań wśród uczniów. Z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Rybski.
15: Niespełna półtorej godziny gry i zwycięstwo Huberta Hurkacza nad Nowakiem Dziokowiciem. Nasz tenisista w bardzo dobrym stylu awansował do trzeciej rundy turnieju w Szanghaju. Patryk Serwański ponownie. Witamy, Patryku. Końcowy wynik?
18: 6-4, 6-3. Na dwa razy udało się przełamać serwis Dżokowicza w tym meczu. Hurkacz grał odważnie, dość często też wędrował pod siatkę i zdobywał dzięki temu też punkty. No, bardzo dobrze serwował. Efekt to choćby 13 asów serwisowych.
15: Pięknie.
18: To dla mnie wyjątkowy wieczór. Dzielenie kortu z Nowakiem to jest zawsze coś specjalnego. Tak mówił tuż po meczu nasz tenisista.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
9: Tego popołudnia zachmurzenie małe, chwilami rozpogodzenia, pod koniec dnia troszeczkę więcej chmur, ale nie powinno padać. Do 15 stopni dzisiaj na termometrach. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali i wolno rośnie, pod koniec dnia znowu zacznie spadać. A warunki biometeo w Częstochowie, mstowie czy poczesnej są dzisiaj niekorzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
9: I to jest po godzinie 15. Coraz większa grupa naszych słuchaczy ma już weekend. Pozdrawiam oczywiście. No i pozdrawiam kierowców. Uważajcie na siebie. W wielu miejscach deszcz tego popołudnia na drogach może zrobić się ślisko. Szerokości. Jedźcie bezpiecznie. A my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Już teraz u nas Katy Perry.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: The Shorts i Come On Sava. To jest muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura. A jutro w Lublińcu będzie się działo. Słuchajcie, przed nami bieg przełajowy o nóż komandosa. To już 30. odsłona tego sportowego wydarzenia imienia generała broni Włodzimierza Potasińskiego. I to będą również Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w krosie. Przed rozpoczęciem zawodów o 10:00 na placu przed Kościołem Garnizonowym w Lublińcu odbędzie się uroczyste odsłonięcie po piersi generała broni Włodzimierza Potasińskiego, byłego dowódcy wojsk specjalnych, a sportowa część wydarzenia odbędzie się w Kokotku na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego chówca ZHP Lubliniec.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Codziennie.
12: 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdź

0: aplikacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Na mapach pogodowych jeszcze niedawno wyglądało to kiepsko, natomiast piątkowa rzeczywistość jest całkiem przyjemna. Sporo przejaśnień, rozpogodzeń tego popołudnia, raczej bez opadów deszczu, temperatura na poziomie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, lokalnie przyda się parasol, a na termometrach w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni 15-16 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla ciebie wraca za chwilę, tymczasem jesień w pełni, a to oznacza, że w lasach trwa grzybowe szaleństwo. Co chwila na Facebooku wyskakuje mi uśmiechnięta postać z koszykiem pełnym borowików czy koźlarzy. No i zdaje się, że nasze kucharki też lubią, bo widziałem, że paradowały po radiu ostatnio w kaloszach i z listowiem we włosach, co znaczy, że niechybnie las odwiedziły. A po zapachu unoszącym się tutaj wnioskuję, że jutro w naszym przepisie na weekend będzie coś z grzybami w roli głównej. Sprawdźcie to sami na własne uszy już jutro, a jeśli prześpicie, to polecam zakładkę Kuchnia w naszym portalu. Smacznego!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
6: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
9: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Como.
10: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Wspominałem, że jutro wolna sobota, jutro kolejny przepis w naszym programie. Już mogę powiedzieć, to będzie zupa grzybowa, ale z dodatkami. Jakimi? Ha, o tym dopiero jutro. Natomiast za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Mocno polecam.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
8: Deszcz? Wiatr? Jesienne porządki?
9: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
9: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
9: Kolonia Poczesna, ulica 1 maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
9: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
18: Po reklamie.
0: I to już godzina 16, piątek, 9 dzień października, czas na wiadomości.
19: Nie potwierdzają się informacje na temat challenge'u. Nie ma obecnie dowodów na to, aby wydarzenia w Ostrołęce, Wyszkowie i Niedoszły w Sierpcu były ze sobą powiązane. Tak twierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
20: Dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach. I chcę to z całą mocą powiedzieć, bo wokół tej sprawy narasta też bardzo wiele. To, że emocji to naturalne, też bardzo wiele dezinformacji, bardzo wiele nieprawdziwych informacji. W tym miejscu chciałem bardzo zaapelować do wszystkich rodziców. Ja rozumiem, że te emocje są bardzo, bardzo silne, ale bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami.
19: Apelował minister Marcin Kierwiński. Policja wcześniej analizowała, czy brutalne ataki nastolatków z ostrymi przedmiotami w szkołach były związane z internetowym challenge'em. Wczoraj w Leszczydole Nowinach od ciosów nożem zginęła woźna. W środę 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób. Z kolei 17-latek z Sierpca został zatrzymany przez policjantów po tym, jak zaczął rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział, że wzmożone policyjne kontrole będą kontynuowane do pełnego uspokojenia sytuacji. Powrót do klasyki. Tak dr Justyna Nakonieczna Bartosiewicz, badaczka stosunków międzynarodowych, komentuje przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay, prawniczce z Republiki Południowej Afryki. W uzasadnieniu komitet podkreślił jej zasługi dla obrony dla prawa międzynarodowego i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. A tak sens działań Pillay postrzega polska ekspertka.
2: Nagrodzenie takiej osoby, która nie jest aktywnym politykiem, nie wchodzi w interakcje bezpośrednie z politykami, jest po prostu urzędniczką wręcz, prawniczką, wykonującą swoją pracę w sądzie, w instytucjach międzynarodowych, bez wielkiego rozgłosu, fleszy, jest pokazanie takich właśnie wybitnych osobowości, które poświęciły całe swoje życie dla jakiejś sprawy.
19: Uważa dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Co czeka nas w sobotę? Otóż będzie na ogół pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 do 16 stopni, ale temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. To za sprawą wiatru, który będzie dmuchał z południowego zachodu. I w Częstochowie, Lublińcu czy Chłomnicach będzie osiągał w porywach do 50 km na godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Godzina 16, już za nami piątek, 9 dzień października. Przypominam, na liście solenizantów dzisiaj Arnold i Dionizy. Oni przyjmują życzenia imieninowe. Mam nadzieję, że przyjmują też prezenty, bo ja mam taki, pocztówka dźwiękowa. Drzem już do was leci. Kaigo Khalid za chwilę, potem także Modern Talking. Gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: A teraz informacje o tym, co dziać się będzie po weekendzie. I tak, w najbliższy poniedziałek o 18:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie zaplanowano wydarzenie Bagaż Podręczny. To będzie spotkanie z teatrem, obrazem i opowieścią o tym, co nosimy ze sobą, niezależnie od kierunku podróży. Na scenie zobaczymy Karola Czajkowskiego, Sylwię Warmus, Martę Kotaszewską i Dominikę Janel. Za obraz odpowiada Patryk Cichoń, a za produkcję i realizację Robert Sękiewicz. Wstęp jest wolny, tym mocniej polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
6: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
7: Zdążymy, spokojnie.
6: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
7: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
6: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
8: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
18: Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura nad ranem na poziomie od 6 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany. No i do tego nad ranem jeszcze chwilami silny z południowego zachodu. Jutro w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie na ogół pochmurno z przelotnymi opadami deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
18: Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
22: Słuchasz Radia Jura.
23: Ayo, big wave! Yeah. Tell the mic on.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Jeszcze tylko do jutra potrwa festiwal Literackie Pokolenia w częstochowskiej bibliotece. Wydarzenie poświęcone jest literaturze inspirowanej epoką PRL-u. W programie znalazły się m.in. spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i debaty literackie. A w sobotę na finał odbędzie się PRL Kryminalnie, czyli dyskusja z Martą Matyszczak, autorką powieści kryminalnych i twórczynią portalu Kawiarenka Kryminalna. Mocno polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
2: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa, ulica Krótka 26. W bramie.
7: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
8: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
7: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
8: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
7: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
9: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura. Welcome to Central Bay.

0: Za chwilę 17, za chwilę weekend. To znaczy, że na mnie już czas. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzonych kilka ostatnich godzin. Życzę wam fantastycznego dwudziątka i do usłyszenia już po. Pa, pa.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
11: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej!
9: Po reklamie.
17: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
18: 15-latek, który wtargnął wczoraj z nożem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
19: Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Wyszkowie. Uwzględniono też wniosek prokuratury, by biegli psychiatrzy ocenili, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jak osoba dorosła.
18: Nastolatek śmiertelnie ugodził nożem woźną i ranił 2 osoby.
19: A służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani.
18: Michał Radkowski na linii.
2: Dzień dobry, witam.
18: Byłeś na konferencji w resorcie spraw wewnętrznych. Czy ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczy-Dolenowinach, a także niedoszły atak w Sierpcu, mają wspólny mianownik?
2: Na razie nic na to nie wskazuje, ale jak mówił minister Marcin Kierwiński, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wciąż pracuje nad wyjaśnieniem ewentualnych powiązań.
12: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
2: Służby sprawdzają teraz ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. Do tej pory zatrzymano 19 osób, przy których znaleziono niebezpieczne narzędzia. Minister zapowiedział, że policja będzie działać w sposób zdecydowany. W kolejnych dniach w każdej szkole przynajmniej raz dziennie ma pojawić się patrol policji. Funkcjonariusze mają być też widoczni przed placówkami. Dziś zamkniętych było 59 szkół. Ministerstwo Edukacji apeluje, by nie panikować.
19: 6 zł 97 groszy za litr benzyny 95.
18: 8 zł i 6 groszy za diesla.
19: To maksymalne ceny paliw na stacjach, które obowiązywać będą do poniedziałku.
18: Mimo obowiązywania rządowego programu Ceny paliwa niżej, benzyna w ciągu tygodnia podrożała o średnio 20 groszy.
19: Co na to kierowcy? Pytał trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
20: O czym się myśli, jak trzeba wlać to paliwo?
21: Że no nie chce mi się tutaj przyjeżdżać, ale muszę. Nie mam wyboru.
20: W jakiś sposób jest na to kontrolować, zmniejszyć kilometry? Nie wiem, jak pani sobie radzi?
21: Nie pilnuję już tego. Wszystko jedno.
22: Dla mnie to jest standardowa procedura, tak? Teraz paliwo mamy za ile? Nawet nie spojrzałem, przyznam szczerze. Za 7 zł, tak? Jakoś benzynka.
20: 6,90?
22: Tak, 6,90.
20: Od jutra 7 groszy więcej.
22: Tak, tak. No także nie zwracam na to uwagi, przyznaję.
20: To jest jakiś sposób w tym wszystkim.
22: Jest jakiś sposób w tym wszystkim, ale naprawdę tak czy siak bym musiał tankować. Zdaję sobie sprawę, że te ceny będą jeszcze rosnąć w najbliższym czasie.
18: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw w Gdańsku.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
17: W pogodzie w Częstochowie wszystko zgodnie z planem, czyli miała nam się zmienić pogoda i się zmieniła. No i jutro też ta zmiana będzie odczuwalna, bo jutro maksymalnie 16-17 stopni, tyle w Częstochowie, tyle w Olsztynie, tyle w Blachowni. Trochę może popadać, szczególnie po południu. Jeśli chodzi o niedzielę, to będzie chłodniej, ale za to więcej słońca się u nas pojawi.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
17: Myślę, że wszyscy już świadomi tego, że mamy piątek, że skoro już 4 minuty po 17 to weekend albo już przyszedł, albo niebawem do nas przyjdzie. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Jura. Bonnie M na początek. Daddy Cool, Pugarze Gubczyk. Dzień dobry.
24: Radio Jura.

0: Silent Circle, a więcej takich rytmów po 20 w Tanecznym Radio. To oczywiście jeden z wielu punktów naszego dzisiejszego programu po godzinach. Będziemy spoglądać na region i proponować jakieś ciekawe wydarzenia, imprezy, będzie też muzyczny świat, a przede wszystkim dużo już weekendowej muzyki wybranej dla Ciebie. Marie Serneholt za chwilę, a później Spiller z Sophie Ellis Bextor w nowej wersji wielkiego hitu Groove Jet. Polecamy się na cały piątkowy wieczór.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie. Let's
8: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
11: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
12: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
13: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Neonet, Neonet,
19: to korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
20: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
18: Neonet.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Zdravím Jolke.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: Star Stylers w Radio Jura. Wracamy do regionu z polecajką na jutro, biegową i nordic walkingową w Kamienicy Polskiej. Tam w planach niezależna piątka, a w programie imprezy przygotowano m.in. bieg główny na dystansie 5 km, marsz nordic walking na tym samym odcinku, a także jednokilometrowy bieg rodzinny. Dla najmłodszych i młodzieży zaplanowano zmagania na krótkich dystansach od 200 metrów. Trasa bardzo malownicza, polecamy. Można też po prostu przyjechać i kibicować zawodniczkom i zawodnikom. Początek jutro o 10:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Melanie C i to już z czasów solowej kariery, czyli tej po byciu z spajsetką, choć one cały czas w wywiadach mówią, że całe życie będą spajsetkami. No też jeszcze kilka razy chcielibyśmy się o tym przekonać. Najlepiej na koncertach. Muzyczny świat na pewno będzie po 18:00, taki połączony z teatrem. Czemu nie? Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody. U nas w regionie po 18:00 też będziemy, polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Jest już 18. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: 2 miesiące w areszcie spędzi 17-latek z Sierpca na Mazowszu, który miał wśród rówieśników rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole.
4: O jego izolacji zdecydował sąd rejonowy. Wczoraj młody człowiek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Podczas przesłuchania miał złożyć wyjaśnienia i tłumaczyć się ze swojego zachowania.
3: Zabezpieczono jego 2 noże, a także telefon, za pomocą którego wyszukiwał informacje dotyczące planowanego ataku.
4: W związku z falą agresji w szkołach w ostatnich dniach skontrolowano 15 tysięcy placówek.
3: Zatrzymano 19 osób. Wrocław ma około 300 schronów, ale żaden nie spełnia aktualnych wymogów.
4: Ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.
3: I jak ustaliła wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, szybko się to nie zmieni.
4: Z jakiego powodu, Martyno?
5: Choć teoretycznie schrony są, to w razie zagrożenia do niczego nam się nie przydadzą. Miasto sprawdza, które da się wyremontować i wykorzystać, ale to bardzo długi proces. I jak podkreśla prezydent Jacek Sutryk, Wrocław nie jest tu żadnym wyjątkiem.
6: Tak jak w całym kraju. Przez całe dekady nikt w tym zakresie nic nie robił. Ani taki rząd, ani inny rząd.
5: Na horyzoncie pojawia się natomiast budowa zupełnie nowego. Schron pod archiwum przy ulicy Chłopskiej miałby zmieścić 500 osób, ale pierwszy przetarg został unieważniony. Właśnie ogłosiliśmy drugi konkurs, zdradza prezydent.
6: Mam nadzieję, że to będzie w ogóle pierwszy schron w kraju, bo proszę mi pokazać dzisiaj, w jakim mieście mamy do czynienia ze schronami. To też będzie nomen omen troszeczkę poligon, na którym sprawdzimy w ogóle, jak te rzeczy można zrobić.
5: Budowa potrwa jednak 2,5 roku, a to znaczy, że w razie nagłego zagrożenia jesteśmy i będziemy przez kilka lat niegotowi.
4: 2 osoby ucierpiały w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą w Łódzkiem.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg relacji Płock-Łódź-Widzew.
4: Składem podróżowały 33 osoby. Jeden z pasażerów trafił do szpitala. Poszkodowanych został też kierowca ciężarówki.
3: W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w kursowaniu pociągów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Ochmurna noc szykuje się nad Częstochową i całym naszym regionem. 10 stopni minimalnie. Jutro do 17 będzie słońce, będą chmury, może popadać, szczególnie rano. No i jeszcze silniejszy wiatr trochę z nami zostanie. W niedzielę już tego wiatru takie resztki totalne, za to będzie nieco chłodniej, 15 stopni, ale więcej słońca się u nas pojawi.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: 9 października, piątek i to jest najważniejsze, więc święta nietypowe trochę schodzą na drugi plan. Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, czyli pewnie odżyje pytanie o to, co było pierwsze, jajko czy kura. U nas pierwsza w tej godzinie będzie Miley Cyrus. Ends of the World w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 4 minuty po 18.

0: Co piosenka, to hit, bo to są mistrzowie melodii, które od razu wpadają w ucho. Pet Shop Boys w programie Po Godzinach. Kiedyś tak samo było z Britney Spears, teraz Woli Mądrości na Instagramie. A wiecie, że nasza świetna aktorka Joanna Kulik zagra Britney? Co prawda nie w filmie, a w teatrze telewizji, który będzie można jeszcze w tym roku obejrzeć w telewizji publicznej. Ciekawa sprawa, jak będzie termin, to dam znać. To ma być opowieść o jednej z największych gwiazd muzyki pop. Ciekawe, czy w wydaniu grzecznym, czy prawdziwym. Marisa u nas za chwilę, będzie pięknie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
7: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
6: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
7: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
12: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
13: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: I Like Chopin, to jest Gazebo w Radio Jura. Za niecałe dwie godziny piłkarskie emocje w Częstochowie. Tak tylko przypominam, bo może komuś wypadło z głowy, a po długiej przerwie na reprezentację wraca do nas PKO BP Ekstraklasa. Dzisiaj Raków zagra z GKS-em Katowice. Polecamy to spotkanie. Mecz od 20:30, a po meczu będzie można wrócić do domu dodatkowo uruchomionym tramwajem. Szczegóły są na radiojura.pl. Za Raków oczywiście mocno będziemy trzymać kciuki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Black Eyed Peas w programie Po Godzinach. Po 19 wracamy do grania i do sprawdzania ciekawych wydarzeń w regionie. W końcu weekend już z nami, albo prawie z nami. Po 19 będzie o chłopakach, którzy mają swoje lata, ale zapałem do pracy to wyprzedzają nawet tych, którzy są dziesiątki lat młodsi od nich. O kogo chodzi? Szczegóły po 19. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości.
1: Radio Jura.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: Jest już 19. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
11: W Krakowie kampania na finiszu. Na rynku głównym na Łukasza Gibałę czekała Monika Piątkowska.
12: Kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zgodnie ze swoją zapowiedzią nie pojawił się na debacie, którą zaproponowała działaczka Koalicji Obywatelskiej.
11: A to wszystko obserwował reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak wyglądała ta debata bez debaty?
13: Były kamery, mikrofony, dziennikarze i dziesiątki mieszkańców Krakowa. Samo jednak spotkanie trwało około 20 minut. Monika Piątkowska odpowiedziała na kilka pytań i podsumowała.
14: Łukaszu, szybko poszło, 20 minut. Chcę ci powiedzieć, w ogóle nie boli. Było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie. Naprawdę, nie było się czego bać.
13: Zgodnie z zapowiedzią na miejscu nie pojawił się Łukasz Gibała, który wcześniej stwierdził, tu cytat, że to cyrk, a nie debata. Sam wcześniej proponował Monice Piątkowskiej debatę w innych warunkach. Wszystko zatem wskazuje, że przed ciszą wyborczą do merytorycznej rozmowy między kandydatami nie dojdzie. Z rynku głównego w Krakowie Paweł Konieczny.
12: Tradycje pasterskie i muzyka. W Szczawnicy trwa jesienny redyk.
11: Dla niewtajemniczonych to uroczysty powrót baców i juhasów ze stadami owiec z hal, na których spędzili ostatnie pół roku.
12: Ten najsłynniejszy odbywa się właśnie w Szczawnicy. Dzisiaj przez uzdrowisko przeszło wielkie stado bacy Józefa Klimowskiego.
11: A czekało na nie tysiące spragnionych tego widoku turystów i reporter Maciej Pałachicki.
15: No fantastycznie.
16: Jesteśmy pierwszy raz. Fajne doświadczenie, naprawdę.
15: Cieszymy się, że doczekaliśmy.
16: Tak, swoje wystaliśmy około 2 godzin, ale było warto. Tak. Fajnie widać, że młodych ludzi też są chętni, żeby to odkrywać, bo Dokładnie. Też widzieliśmy bardzo dużo młodych ludzi.
15: Pięknie i fajnie, że doceniamy właśnie tą Polskę.
17: Ale co to jest takiego magnetycznego w tym redyku, w tych owcach, że tak dużo ludzi przyjeżdża tutaj to zobaczyć?
18: Przemarsz zwierząt. Klimat.
19: Wie pan co, magnetyzm jest taki, że jesteśmy drugi rok tutaj i to coś. Trudno to opisać. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć. Obowiązkowo.
12: A jutro z jeszcze większą pompą przez Szczawnicę przejdzie ze swoimi owcami bacę Andrzej Majerski.
11: I to dopiero będzie widowisko.
12: Owcowisko.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
10: Sobota pogodowo w Częstochowie i w regionie będzie no taka sobie, bo tylko trochę słońca, dużo chmur może przelotnie popadać. Jutro termometry w Częstochowie, czy w Kłomnicach, albo w Konopiskach wskażą jakieś 16-17 stopni, więc będzie nieźle. Chłodniej będzie w niedzielę, bo do 15 stopni, ale za to więcej słońca u nas.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
10: Za godzinę o tej porze będziemy już witać Taneczne Radio, więc teraz pora na rozgrzewkę. Alice DJ na początek, a później Dub Dogs. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, dobry wieczór.
20: Radio Jura.

0: Las Ketchup w programie Po Godzinach. Znana kapela w zasadzie tylko z tej piosenki, ale chyba wystarcza, żeby jakoś dotrwać do emerytury. O tej emeryturze to na razie nie myślą Rolling Stonesi. W lipcu dostaliśmy 25. studyjny album tej grupy, a teraz w muzycznym świecie mówi się, że będzie i 26. W tej sprawie wygadała się saksofonistka, która pracowała z chłopakami nad nowymi piosenkami. Także ktoś chyba tutaj dostanie saksofonem po głowie za takie przecieki. Nie no, bardzo nam miło, że ekipie Rolling Stones wciąż chce się bawić muzyką. Oby jak najdłużej. Swedish House Mafia za chwilę, u nas będzie Wait So Long.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel Konstancja. Stancja.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Deszcz? Wiatr? Jesienne porządki?
11: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
12: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
11: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
12: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
11: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
12: www.traktom.pl.
11: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Dużo dobrego.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
17: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
18: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Mango, Sylwia Grzeszczak w Radio Jura. Takie małe muzyczne wspomnienie wakacji. Wakacje już dawno za nami, a niebawem będzie i po sezonie motocyklowym. Jutro podsumowanie tego sezonu w ramach pikniku przy ulicy Równoległej w Częstochowie. Będą klasyki, piękne motory, auta tuningowane, symulatory wyścigowe, konkursy, muzyka i tak dalej. Polecamy, każdy może przyjść, a początek o 14:00. Bawcie się dobrze.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: O reklamie.

0: Funky Town. Po 20 to rozruszamy całe miasto, bo przed nami taneczne radio, jeszcze tylko wiadomości i prognoza pogody. I ruszamy, bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Za chwilę zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy najnowszych wiadomości.
16: Na 3 miesiące trafi do aresztu Jakub Z., 19-latek, który w środę w Ostrołęce zranił nożem 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Taką decyzję podjął właśnie sąd. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
17: Ulicami Wrocławia przeszedł pochód z udziałem orkiestry górniczej kopalni Bełchatów.
16: Uczestnicy wyruszyli z rynku i przeszli w kierunku gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. To nawiązanie do bogatej historii miasta, które jako jedno z nielicznych oferuje studia przygotowujące do pracy przy wydobywaniu surowców.
17: Rektor Politechniki Arkadiusz Wójs przekonuje, że takie kierunki są bardzo przyszłościowe.
18: Wszystkie skarby są pod ziemią. Górnictwo w różnych formach zawsze było potrzebne i będzie potrzebne. Im więcej energii, technologii, tym bardziej potrzebne są różnego rodzaju surowce, różne materiały, z których nie wiem, można robić rzeczy. Więc górnictwo ma być tylko coraz nowocześniejsze, coraz bezpieczniejsze, coraz mniej szkodliwe dla środowiska, ale zawsze będzie krytyczne, zawsze będzie bardzo ważne.
16: Przy ratuszu można obejrzeć wystawę o regionalnych złożach miedzi, srebra czy surowców skalnych. Z mola w Gdańsku brzeźnie zniknęły dolne pomosty.
17: Bo co roku zabezpiecza się je przed sezonem sztormowym.
16: A dziś wypoczywający nad morzem wybierają się głównie na krótkie wypady na plażę.
19: Szkoda, że trochę wieje, ale fajnie, bo słoneczko świeci.
20: Ale czapka jest już potrzebna, tak?
19: Tak.
20: Już zimno.
19: No trochę tak, już trochę porobiłam sobie zdjęć bez czapki, a teraz już zimno.
21: Da radę zrobić ładne zdjęcia i w ogóle, ale tak, żeby posiedzieć, to bardziej się przeziemy. Być tutaj.
22: Ważne, że nie pada.
23: Muszę pospacerować, przyjemnie spędzić czas. No i się zbliżamy do okresu zimowego, mi się wydaje, bo pewne rzeczy już znikają z plaży, to i te pomosty też.
20: Pewne rzeczy znikają z plaży. Pierwszy mors się pojawił, to już morsowanie według pana?
23: No już się zaczyna. To już jest ten moment, gdzie będą odważni.
20: Dzisiaj to chyba krótkie wypady na plaży przy tym wietrze.
24: Dosyć krótkie. Chociaż kawałek przeszliśmy plażą.
25: Nawet się dało. Z wiatrem.
17: Porywające rozmowy w Brzeźni przeprowadził reporter Stanisław Pawłowski.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Słabe opady deszczu możliwe w Częstochowie i w regionie dzisiaj w nocy oraz jutro. Słońce też jutro będzie się pojawiać. A jeśli chodzi o temperaturę, to chyba nieźle, no bo jutro 16-17 stopni w Częstochowie, w Blachowni czy Olsztynie. W niedzielę chłodniej, ale za to spodziewajmy się większej porcji słońca.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Piątek po 20, czyli można ruszać z tanecznym radiem, a zaczynamy od nowości od Gromiego. Proszę o nim nie zapominać, bo on cały czas tworzy naprawdę dobre numery. Zresztą za moment usłyszymy singiel Want What You Want. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, gramy.
27: Radio Jura.

0: Test My Luck. Purple Disco Machine wie, jak dobierać do swoich piosenek wokalistki i wokalistów. Tutaj zaprosił obdarzoną pięknym głosem, co już nie raz mogliśmy usłyszeć, Mick. A za chwilę piosenka bez wokalistki po polsku, a stoją za nią dwaj panowie. 730, Hancho i Malik Montana. Posłuchamy utworu Mami.
1: Taneczne Radio Jura.

0: Sięgać po hity Bonnie Tyler to trzeba mieć odwagę. Brachheim w Tanecznym Radiu w piątkowy wieczór, a zmieniając gatunek muzyczny, to czytam właśnie, że Billy Idol 13 listopada będzie miał swój dzień w Los Angeles. Mało tego, będzie koncert na schodach City Hall Park. Kto ma blisko do Los Angeles i będzie się wybierał, to zazdrościmy. A u nas w kraju to dzisiaj jest chyba dzień Skolima. Co kolorowa strona czy gazeta, to pisze się o samozwańczym królu Latino, no bo dzisiaj kończy 30 lat. No to wszystkiego dobrego. A u nas za chwilę Neptunika będzie What If w Tanecznym Radiu.
1: Taneczne Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura.

0: Rafael, Gotta Be Good w Tanecznym Radio. Właśnie dla takich dźwięków spotykamy się w Tanecznym Radio w każdy piątek po 20. Za chwilę Axel F. od Twin Scream, czyli dobry numer z tym charakterystycznym motywem muzycznym, a później na rockowo i tanecznie The Offspring.
1: Taneczne Radio Jura.

0: Armin van Buuren jak zawsze potrafi nas zaskoczyć muzycznie. Everlasting z Saszą w Tanecznym Radiu. A za chwilę coś z działu Kiedyś to był hit. Mr. President będzie miał dla nas Happy People, a więc chyba będzie o tych, którzy już zaczęli weekend. A później Gloria Gaynor, ale w remiksie Names 51 będzie I Will Survive w Tanecznym Radiu.
1: Taneczne Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
3: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
4: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
3: Za mnie.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da!
5: Po reklamie.
11: Jest już 21. Za chwilę wracamy do Tanecznego Radia. Wcześniej posłuchajmy wiadomości.
12: Biegli psychiatrzy wydadzą opinię, czy 15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadać jak dorosły. Takie postanowienie wydał sąd rejonowy w Wyszkowie. Obserwacja psychiatryczna nożownika może ruszyć w przyszłym tygodniu. Na jej wyniki czekają mieszkańcy miejscowości, w której doszło do ataku.
13: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To nie było takie z doskoku, tylko to było po prostu zaplanowane, tak?
14: Powinien być osądzony strach i lęk, bo naprawdę nielekko jest.
15: Tragedia, wielka tragedia, no co ja panu powiem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, 15 lat, no dzieciak, można powiedzieć, że dzieciak. Taką tragedię.
12: Usłyszał reporter Michał Dobrołowicz. Najbliższe 3 miesiące 15-letni sprawca śmiertelnego ataku spędzi w schronisku dla nieletnich. Pojutrze mieszkańcy małopolskiej stolicy wybiorą nowego prezydenta miasta. Tego dnia także w Krakowie odbędzie się PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Organizatorzy wskazali 33 miejsca, gdzie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dojeździe do lokali wyborczych.
16: Zapewniliśmy dostęp do każdej komisji wyborczej, że pieszo będzie można dojść do wszystkich. Informacje, w których godzinach mniej więcej te utrudnienia mogą nastąpić, są na naszych stronach internetowych. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców tutaj okolicy Tauron Arenę i ulicy Lema informacje Pocztą Polską. Są informowane wszystkie rady dzielnicy, wszystkie komisje wyborcze, że te czasowe utrudnienia mogą nastąpić.
12: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Krakowski półmaraton rozpocznie się w niedzielę o 10:00. W Tatrach Halne, na Bałtyku sztorm, a w Lublinie truskawki krajowe, prosto z plantacji na targu. Choć wydawałoby się, że to takie letnie owoce, a jednak...
17: No jednak są w Polsce jeszcze. Mamy malinę też jesienną, także truskawka też jest.
18: To rośnie normalnie na polu.
17: Na polu rośnie, tak. Do przymrozków. Zaczęła się w połowie sierpnia.
18: Różni się smakiem od takiej letniej.
17: To jest taka deserówka. Są bardzo słodkie, takim powiedział, poziomkowe. I najbardziej to wychodzą z tego drzemy, bo ma trochę mniej soku.
18: 20 zł za kilogram.
17: Tak, zgadza się.
18: Drogo.
17: Drogo, ale według innych tutaj owoców, jak przykład mamy dzisiaj malinę, gdzie kilo maliny kosztuje do 30 zł.
12: Truskawki na Targowej w Lublinie wypatrzył reporter Dominik Smaga.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
11: Sobota, no będzie bardzo ciekawa pogodowo w Częstochowie, bo będzie słońce, ale też może popadać. Silniejsze podmuchy wiatru będą nam towarzyszyć. Jutro termometry maksymalnie wskażą 17 stopni. W niedzielę góra 15, ale za to dużo spokojniej, bo więcej słońca po prostu się pojawi nad miastem i regionem.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Xtreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter, 733 267 267.
11: Po 21 też trzeba wrócić do tanecznego radia i robimy to z największą przyjemnością. Fast Boy na start tej godziny. Music Sounds, a później Coming Out w wydaniu Block and Crown. W Gorzegowczyk dobry wieczór, od teraz bez gadania, więc warto dać głośniej radio.
20: Taneczne Radio Jura.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Taneczne Radio Jura.
7: Pile. Let me see you dance, babe.

0: Reklama.
1: Dużo dobrego za mnie.
2: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego
1: za mnie.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.
6: Taneczne Radio Jura.

0: taneczne. Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
9: niskie ceny. Po reklamie.
10: Jest już 22. W takim razie posłuchajmy wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata.
11: Na 3 miesiące trafi do aresztu Jakub Z., 19-latek, który w środę w Ostrołęce zranił nożem 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Taką decyzję podjął właśnie sąd. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Będzie mniej chińskich samochodów hybrydowych na unijnym rynku. Komisja Europejska porozumiała się z Chinami w sprawie ograniczenia eksportu. To efekt intensywnych negocjacji Komisji Europejskiej z Pekinem. Na linii studio w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na czym konkretnie polega to porozumienie?
12: Chodzi o to, żeby w ciągu 4 lat do Unii trafiło o kilka milionów chińskich hybryd mniej niż przewidywały władze w Pekinie. Powodem jest gwałtowny wzrost importu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy import hybryd plug-in, czyli samochodów, które można ładować z gniazdka, wzrósł o 86%. Komisarz nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chce ograniczyć ten import, skoro Europejczycy chcą kupować chińskie auta. Chiny mają także ułatwić dostęp do swojego rynku europejskim eksporterom oraz uprościć procedurę eksportu metali ziem rzadkich, ważnych dla europejskiego przemysłu. Uzgodnienia muszą jeszcze zaakceptować przywódcy państw Unii.
11: Księgarnie i antykwariaty w Poznaniu pozostają dziś otwarte dłużej dla czytelników. Ruszyła poznańska noc księgarń. Na miłośników książek czekają dziś wykłady, prelekcje, spotkania autorskie i oczywiście książki. Bardzo dużo książek.
13: 2 gości, którzy będzie to prelekcja o kobietach wikingów oraz autora pana Luciana Morosa, autora książek Made in Poznań i Sekrety Poznania.
14: Czy poznaniacy czytają?
13: Czytają. Niby się mówi, że nie czytamy, ale jednak przede wszystkim czyta młodzież, co nas bardzo cieszy, bo zazwyczaj mówi się, że młodzież raczej siedzi tylko w telefonach, a tak nie jest.
11: Podkreśla Joanna Dominiak, kierownik księgarni przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Rozmawiał z nią reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
10: 10-11 stopni tyle minimalnie tej nocy na termometrach w Częstochowie. Może delikatnie pokropić. Jutro też opady deszczu są niewykluczone. Słońce będzie się pojawiać. 16-17 stopni maksymalnie. Jutro znowu silniejsze podmuchy wiatru. W niedzielę trochę chłodniej, ale za to bez deszczu i słonecznie będzie.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
10: Kończymy Taneczne Radio w piątek, 9 października, ale fajne dźwięki i rytmy zostają z nami przez cały weekend. My też ten weekend się słyszymy. Konkretniej to jutro od 7 rano. W Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Dobrej nocy.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. Po reklamie.